świata czterech stron, z jarzębi nowych dróg, gdzie las spalony, wiatr zmęczony, noc i front, gdzie niezebrany plon, gdzie poczęły

leśnego ptactwa. Długi przez cały korytarz, przez podwórze, aż gdzie gwiazda Wenus, a tyś lot i górność chmur, blask wody i kamienia. Chciałbym oczu twoich chmurności

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

나중에 위다 죽었어.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jaku mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jaku mamy. Kto nie wierzy, jedz.

ptaka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz.

ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

ciepły piec, cichy kąt nie ma jak. Mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramię.

0: Małopolska policja publikuje zdjęcia z monitoringu i apeluje o pomoc. Chodzi o śmiertelne pobicie 36-latka w Krakowie. Prezydent Zełenski podpisał, nasze MSZ ocenia, co się może wydarzyć, a chodzi o podpisaną ustawę o Panteonie Narodowym. Pobiła rekord Polski w biegu na 1500 metrów, poprawiła go w Chorzowie Klaudia Kazimierska. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kryminalni w akcji po skatowaniu 36-latka na osiedlu willowym w Krakowie. Małopolska policja opublikowała zdjęcia z miejskiego monitoringu poszukiwanego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji. Przypomnijmy, 36-latek został brutalnie pobity w nocy z czwartku na piątek. Zmarł w karetce pogotowia. Po tej tragedii mundurowi zatrzymali 9 osób, po przesłuchaniu zostały zwolnione.
1: Na tę chwilę zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do przedstawienia im zarzutów. Policjanci nadal intensywnie pracują nad tą sprawą. W dalszym ciągu wykonywane są czynności, zabezpieczane i analizowane są informacje.
0: Informuje Iwona Szalichowicz z Małopolskiej Policji. Według doniesień medialnych ofiara była fanem Hutnika. Oświadczenie wydała Wisła Kraków. Stanowczo potępiamy wszelkie akty przemocy i agresji w związku z tragedią w Nowej Hucie i komentarzami sugerującymi udział osób utożsamianych z naszym klubem w tym wydarzeniu, napisano na stronie internetowej Białej Gwiazdy. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał ustawę o Panteonie Narodowym. Dokument budzi w Polsce kontrowersje i obawy. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Przypomnij dlaczego.
2: Ustawa w Polsce budzi kontrowersje, bo przepisy dają możliwość upamiętnienia dowódców ukraińskiej powstańczej armii czy organizacji ukraińskich nacjonalistów, którzy są odpowiedzialni za zbrodnie na Polakach, m.in. na Wołyniu. Wołodymyr Zełenski zapewnia, że w Panteonie upamiętnione zostaną postaci, które poprzez swoją działalność na rzecz niepodległości dają dziś Ukraińcom natchnienie, aby byli silni. Tylko Ukraińcy będą decydowali o tym, kto jest dla nas bohaterem, podkreślił ukraiński przywódca. Na razie nie ma potwierdzenia, że w Panteonie znajdą się szczątki przywódców UPA. Wiadomo, że spoczną tam prochy sprowadzonych już wcześniej dowódców OUN.
0: A zdaniem wiceszefa MSZ-u Marcina Bosackiego, gdyby w Panteonie Narodowym Ukrainy byli odpowiedzialni za masowe zbrodnie na ludności cywilnej, tacy jak Stepan Bandera czy Roman Szuchewicz, znacząco pogorszyłoby to stosunki Ukrainy z Polską i Europą. O tym, że taki scenariusz jest możliwy, a uhonorowanie tych osób może wpłynąć na polsko-ukraińskie relacje, Bosacki mówił w TVP Info. Kierowcy o poranku możliwe utrudnienia na trasie S8 w Łódzkiem w pobliżu MOP-u Chojny. Ciężarówka zderzyła się z autem, nikt nie ucierpiał, ale jeden pas w kierunku Warszawy jest w tej chwili zablokowany.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Nowy rekord Polski w biegu na 1500 metrów. O niemal 2 sekundy poprawiła go Klaudia Kazimierska. A stało się to podczas memoriału Kamili Skolimowskiej w Chorzowie, zaliczanego do Diamentowej Ligi.
4: Myślałam sobie, że jak nie tutaj, to gdzie? Jak nie teraz, to kiedy? Byłam dość skupiona, ale słyszałam doping i tak przez pierwsze dwa okrążenia się słyszy, co się dzieje. Potem trochę się wyłącza już mózg i uszy, ale na pewno na linii startu czułam niesamowity doping i aż ciarki miałam.
0: Mówiła Kazimierska, która zajęła 4. miejsce. Także 4., ale w biegu na 400 metrów była Natalia Bukowiecka, która na Stadionie Śląskim osiągnęła swój drugi wynik w tym sezonie. Na podium udało się stanąć PiS Krzyszowskiej, która była 3. na 100 metrów przez płotki.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Jak nie tutaj, to gdzie rozpocząć nowy tydzień? Dzień dobry, o poranku 4 minuty po 6:00.
6: Tutaj. Dzień dobry, Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
6: Zapraszamy do 9:00.

0: 12 minut po godzinie 6. Dzień rozpoczynamy tradycyjnie od pogodnych, a jakże życzeń dla tych, którzy świętują. Imieniny obchodzą Anita, Bartłomiej, Bartosz, Cieszymir, Emilia, Jerzy, Joanna, Halina, Malina i Michalina.
1: Tak jest, wszystkiego najlepszego.
0: Halina, Malina i Michalina, piękne.
1: Jeszcze Paulo Coelho do tego, brazylijski prozaik, poeta, świętuje urodziny.
0: Francuski kompozytor, wykonawca muzyki elektronicznej Jean-Michel Jarre.
1: Krzysztof Ścierański, polski gitarzysta basowy.
0: A także wokalista, instrumentalista, kompozytor Kuba Badach. Wszystkiego najlepszego.
1: Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 12,5 minuty po 6.
2: Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Jezus ujrzał, jak Natanael zbliżał się do niego i powiedział o nim: patrz, prawdziwy Izraelita, w którym nie ma podstępu. Powiedział do niego Natanael: skąd mnie znasz? Odrzekł mu Jezus: widziałem cię, zanim cię zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem figowym. Odpowiedział mu Natanael: Rabbi, ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odparł mu Jezus: czy dlatego wierzysz, że powiedziałem ci: widziałem cię pod drzewem figowym? Zobaczysz jeszcze więcej niż to. Potem powiedział do niego: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ujrzycie niebiosa otwarte i aniołów Bożych wstępujących i zstępujących na Syna Człowieczego.
3: Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy postawić bardzo poważne pytanie. Skąd Natanael miał taką pewność i skąd miał na tyle odwagi, żeby złożyć tak poważne wyznanie wiary względem Jezusa? Ty jesteś Synem Bożym, ty jesteś Królem Izraela. Odpowiedź może być banalnie prosta. Ponieważ doświadczył obecności Boga i chwilę przed tym wyznaniem rozmawiał z samym Bogiem. A Jezus, mówiąc mu o tym, o czym rozmawiał, potwierdził tylko, że tym Bogiem jest. Że jest drugą osobą boską. Prośmy o to, żebyśmy i my mieli taką pewność w naszej wierze, abyśmy i my mieli taką relację z Bogiem, która daje nam pewność, że On jest. Panie, przymnóż nam wiary i pozwól doprowadzić mnie do takiego wyznania, jakie złożył Natanael.
2: Radio Plus.
4: Reklama.
5: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
6: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
4: Po reklamie.

0: I rozumiesz to wszystko przez niestabilny przepływ powietrza, przez tkanki miękkie.
1: Diagnozę usłyszałem, ale to u mnie.
0: Słuchaj,
1: czy u ciebie?
0: Właśnie, chodzi o to, że naukowcy się zastanawiali, dlaczego człowiek chrapie i dlaczego musi tak głośno.
1: A, to u mnie.
0: No i zrobili taki symulator trójwymiarowy, że tak powiem, gardła. I okazało się, że właśnie najgorzej jest wtedy, kiedy niestabilny przepływ powietrza oddziaływał na miękkie tkanki jamy ustnej. I jeszcze tutaj mówią, że podniebienie miękkie właśnie, że tam... I na razie wiedzą, dlaczego, ale jeszcze teraz nie wiedzą, jak to zrobić, żeby to zmienić. Bo... Znaczy, chcą usztywnić tkankę miękką.
1: Bo ja metod słyszałem i czytałem o nich bardzo wiele.
0: Tak.
1: Tutaj jakąś maskę się zakładało, przegrodę nosową się robiło.
0: Nic nie pomaga, tak. A szturchnięcie tylko na chwilę.
1: No, ale to na bok, żeby się przewrócić.
0: Przewrócić.
1: No trochę na tym boku, pośpi człowiek.
0: No to pewnie tak. No dobrze, w każdym razie, obyśmy wyspani chodzili, tego wam życzymy. U progu nowego tygodnia, to poniedziałek 24.
1: Najgorsze jest to, że ten chrapiący się wyśpi, a ten obok nie.
0: No właśnie, to jest problem.

0: Warius Max, zanim zrozumiesz, żeby zrozumieć, trzeba posłuchać na przykład wiadomości, które już za chwilę.
1: No to zróbmy to wspólnie już teraz w Radio Plus.
2: Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w pół do siódmej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dziś zostanie doprowadzony do prokuratury. Mowa o 26-letnim kierowcy, który w Krakowie potrącił 3-osobową rodzinę. Wypadek przeżyło tylko 8-miesięczne dziecko. Według śledczych Hubert B. jechał z nadmierną prędkością. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach o siódmej. Teraz Stany Zjednoczone i pożar zagrażający mieszkańcom Nevady. 90 tysięcy osób wezwano do ewakuacji. Władze ustaliły, że wywołał go człowiek, ale nie ma dowodów na podpalenie. Ogień wybuchł w sobotę w północno-zachodniej części Reno. Do wczoraj objął ponad 5 tysięcy hektarów i nie został jeszcze opanowany. Ogłoszono stan wyjątkowy, 3 cywilów i 3 ratowników zostało rannych. Z pożarem walczy w tej chwili 1000 osób. Ruszają poprawkowe egzaminy maturalne, dziś pisemne, jutro ustne. Przystąpienie do testu zadeklarowało blisko 50 tysięcy maturzystów. Aby zdać egzamin, trzeba uzyskać na poziomie podstawowym co najmniej 30% punktów. Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawić wyniki dopiero za rok. Wyniki dzisiejszych i jutrzejszych testów 11 września.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Kierowcy parkujący przy ulicach Strzeleckiej i Kulkowej w Gdańsku powinni się przygotować na zmianę. Od przyszłego tygodnia obie ulice trafią do strefy płatnego parkowania.
3: Do września strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona o ulicę Strzelecką i ulicę Kurkową. W związku z przygotowaniem zmian w tym rejonie wprowadzona została nowa organizacja ruchu oraz zamontowane oznakowanie dotyczące płatnego parkowania.
2: Mówi Paulina Chełmińska z gdańskiego magistratu. Gdańska Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje dziś kilkanaście ulic w centrum miasta i jest jedną z największych stref w Trójmieście. Dla porównania w Gdyni czy Sopocie strefy płatnego parkowania są znacznie mniejsze obszarowo. Miasto od lat sygnalizuje, że lista ulic objętych opłatami będzie się w kolejnych latach wydłużać. Zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 32-letni mężczyzna zatrzymany przez gdyńskich policjantów. Sprawca najpierw groził swojej partnerce uśmierceniem zwierzęcia, a następnie zrealizował groźbę. Okazało się też, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymany został przetransportowany bezpośrednio do zakładu karnego. Początek dnia w regionie z bezchmurnym niebem, później mogą pojawić się lekkie zachmurzenia. Będzie ciepło, temperatura ma wzrosnąć do 19 stopni, a aktualnie mamy stopni 14. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Za 27 minut godzina 7, z wami od samego rana rozpoczynamy nowy tydzień.
5: Dzień dobry, witajcie, zapraszamy do 9, a ja jak zwykle o tej porze pytam, o czym myśli Tomek od samego rana.
4: Nie ja, tylko ja, będzie o tym raporcie, co to sztuczna inteligencja napisała.

0: Enrique Poveri i Mama Maria na antenie Radio Plus. Za 19 minut będzie 7. Jest poniedziałek, jest 24 dzień sierpnia.
1: Domek myśli od samego rana.
2: Mówi się, że pani była już pełnomocniczka od promocji marki Polska. To pierwsza osoba, której sztuczna inteligencja zabrała pracę, bo pani profesor firmowała raport, który po części pisała sztuczna inteligencja. Pisała i się nie popisała, bo twierdziła na przykład, że młodzi Polacy płynnie mówią po mandaryńsku. No, po jakiejś nalewce z mandarynek to może i mówią. Gorzej, że Chińczycy mogli przeczytać raport i przyjechać pogadać w interesach, a jak się zrażą, to już nie wrócą, a my zostaniemy z mandaryńskim jak Himmelsbach z angielskim. W innym miejscu możemy przeczytać, że Katowice są gdzieś w centralnej Polsce. W sumie to służby powinny sprawdzić, gdzie wylądował Spodek, bo może z Katowic odleciał gdzieś indziej. Tak czy siak, jak chcemy promować Polskę, to używajmy nie angielskiego skrótu AI, tylko polskiego SI. Może ktoś pomyśli, że mamy SI, krzemową dolinę w Polsce. No może być i w Dolinie Katowickiej.
1: Radio Plus.
3: Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
6: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
5: Od poniedziałku do środy mleko 3,2% Kastąd takie dobre, złoty 49 za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra, 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
9: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
10: Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

Radio Plus.

0: To Amanda Lear na antenie Radia Plus za 5,5 minuty, siódma.
1: A teraz nie, będzie tylko bo Artur Moczarski opowie o tym, co wydarzyło się 24 sierpnia. Posłuchajmy, jak to wyglądało w historii.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 24 sierpnia 1919 roku zakończyło się pierwsze powstanie śląskie. Tego dnia w roku 1942 niemieccy oprawcy stracili na gilotynie 5 wychowanków wielkopolskiego salezjańskiego oratorium, nazywanych Poznańską Piątką. To Czesław Jóźwiak, Edward Kaźmierski, Franciszek Kęsy, Jarogniew Wojciechowski i Edward Klinik. Mieli od 19 do 22 lat, ale już zapisali kartę konspiracyjną. Przed egzekucją błogosławił ich jeszcze kapłan więzienny ojciec Franz Bęcz, który potem zapisał: dziś przeszli do wieczności ludzie święci. A święty Jan Paweł II beatyfikował Poznańską Piątkę wśród 108 męczenników za wiarę katolicką, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. 24 sierpnia 1572 roku miał miejsce pogrom hugenotów w Paryżu, potocznie zwany Nocą Świętego Bartłomieja. Oczywiście chodzi o patrona dzisiejszej daty, który najprawdopodobniej był panem młodym na weselu w Kanie Galilejskiej, podczas którego Jezus zamienił wodę w wino. Potem jednak Bartłomiej został apostołem i widział Jezusa po zmartwychwstaniu nad Jeziorem Galilejskim przy cudownym połowie ryb. Tradycja głosi, że potem głosił Ewangelię w Armenii, gdzie miejscowy król, rozgniewany nawróceniem swego brata, kazał go torturować, a następnie ściąć lub ukrzyżować głową w dół.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Jaki koniec? Początek dopiero jest nowego tygodnia w pracy, między innymi.
1: To zależy, jak jest z wakacjami. Dla niektórych koniec, niektórzy jeszcze może gdzieś tam pojadą. Dzisiaj jeszcze wakacyjnie na naszym profilu facebookowym. Oto panie sobie wyjeżdżają na wyciąg. Piękne zdjęcie. Na takiej ławeczce siedzą bez żadnego zabezpieczenia. Kiedyś tak się jeździło. Normy bezpieczeństwa w latach 60. Napiszcie, czy leżycie i odpoczywacie spokojnie, czy takie ekstremalne rzeczy robicie, jak na zdjęciu.
0: No dobrze, a teraz zapraszamy na najnowsze wiadomości i prognozę pogody.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Jeszcze dziś przesłuchanie i zarzuty dla sprawcy tragicznego wypadku w Krakowie. Od tego zaczniemy. Na celowniku Charków są ofiary po rosyjskim ataku, ale Ukraina także uderza. O szczegółach za chwilę. Noce i dni w Tarnowie. Więcej zdradzimy na koniec. Na zegarze 7:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie na pytania śledczych i usłyszy zarzuty. Dziś przesłuchanie kierowcy po wstrząsającym wypadku w Krakowie. 26-letni Hubert B. w sobotni wieczór zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. Rodzice niemowlaka, oboje w wieku 32 lat, zmarli w szpitalu. Dziecko walczy o życie, jest w ciężkim stanie. Przyczyną utraty panowania nad autem była nadmierna prędkość, mówi Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury.
2: I to prawdopodobnie w połączeniu ze śliską nawierzchnią jezdni spowodowało, iż kierowca utracił panowanie nad pojazdem, zjechał na chodnik i doszło do tego tragicznego w skutkach wypadku. Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: Kierowcy grozi 8 lat więzienia. Moskwa i Kijów wymieniają ciosy. 3 osoby zginęły w wyniku rosyjskiego ostrzału Charkowa, są też ranni. Lokalne władze informują o uszkodzeniach infrastruktury cywilnej. Z kolei na południu Rosji doszło do serii eksplozji. Celem tych ataków miały być 3 duże magazyny firmy Ozon. Ukraińskie drony uderzyły w obiekty w kraju Stawropolskim, Dagestanie i Krasnodarze. W jednym z magazynów pracę tymczasowo wstrzymano. Mieszkańcy mówią o poważnych zniszczeniach. Rano zabrzmiały eksplozje, takie 3 mocne wybuchy. Myślę sobie, że to najprawdopodobniej zaatakowany został nasz magazyn Ozon. Chyba zniszczyli go całkiem. Tak jest, bo widzę duże chmury dymu stąd. Firma Ozon to jeden z największych rosyjskich serwisów handlu internetowego, odpowiednik Amazona. Ataki mogą mieć związek ze sprzedażą przez platformę produktów wykorzystywanych na froncie, a także służyć wywarciu presji psychologicznej. A właśnie dziś Ukraina obchodzi Dzień Niepodległości. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. W związku z wojną z Rosją nie zaplanowano masowych uroczystości. Nowe prawo wchodzi w życie. Chodzi o przepisy dotyczące tak zwanego patostreamingu. Dzięki temu surowiej będzie można karać osoby zarabiające na przykład na upijaniu się podczas transmisji w internecie. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie kary przewidziano dla patoinfluencerów?
3: Nawet 3 lata więzienia za publikowanie w sieci treści przedstawiających przestępstwa czy poniżające traktowanie innej osoby. Jeśli takie materiały przedstawiają dodatkowo małoletniego, wtedy kara rośnie do 5 lat odsiadki. Przepisy wchodzą w życie po 30 dniach od podpisu prezydenta. Jednak Karol Nawrocki już wtedy zaznaczał.
4: Brakuje dostatecznie precyzyjnej definicji patostreamingu. Powstają też wątpliwości co do egzekwowania prawa wobec transmisji prowadzonych spoza granic Rzeczypospolitej.
3: Przepisy przewidują też pewne wyłączenia, jeśli treść została opublikowana w związku z działalnością artystyczną, edukacyjną czy prasową.
1: Jakub Krzyżak, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Tarnów szykuje się do roli w serialu Netflixa. To małopolskie miasto ma być tłem dla nowych Nocy i Dni. Szczegóły Justyna Świderska.
5: Zdjęcia będą kręcone na tarnowskiej Starówce, która ma odegrać rolę Kalińca.
6: Tarnów jest tak piękny, że mógłby być przestrzenią do kręcenia wielu różnych filmów, seriali.
5: Mówi prezydent Tarnowa Jakub Kwaśny. Ekipa filmowców pojawi się na ulicy Żydowskiej, Placu Kazimierza i na Wielkich Schodach. Mieszkańcy chwalą ten pomysł.
7: No jest wiele urokliwych uliczek, no na pewno będzie pięknie.
5: A gdyby był casting, bo wiem, że będą, dla statystów, tak. Chciałaby pani spróbować sił?
7: No może bym chciała. W sumie czemu nie? Chętnie.
5: Pierwszy klaps w Tarnowie ma 24 września.
6: Trochę niedogodności z tego tytułu może się pojawić, ale efekt promocyjny jest bardzo ważnym elementem.
5: Dodaje prezydent Kwaśny.
1: Filmowcy pojawią się w Tarnowie na początku września. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.

0: co w regionie w większości bezchmurne niebo, ale przez większość część dnia mają towarzyszyć nam chmury na niebie. Na termometrze mamy 14 stopni, a temperatura wzrośnie dziś do maksymalnie 19. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, słaby wiatr wieje z południowego zachodu, a biometr jest obojętny.
1: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
2: Idealny tytuł na początek dnia. Wonderful Life i Black. Teraz już za chwilę w Radio Plus.
3: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
2: Tomek Waloszczyk.
3: Może być Black, może być Black and White, ale bez kawy to ja się nie ruszam nigdzie o poranku. No to dobrze, za chwilę jeszcze Sissy Catch i I Can Lose My Heart.
2: Tak jest, no zawsze się z kawą kojarzy. Czarna może być też herbata przecież.
3: Ależ oczywiście.

0: To jeszcze o sztucznej inteligencji słów kilka, bo mówi się, że zabierze nam pracę. Nie wiemy, czy my będziemy za kilka lat mówić do was, czy to na podstawie naszych głosów wygenerują coś.
1: Może tak być.
0: Albo nawet nie naszych, nie wiem. W każdym razie, na razie przynajmniej w Stanach Zjednoczonych liczba pracowników sektora technologicznego, którzy się specjalizują w sztucznej inteligencji, rośnie na potęgę, tam zatrudniają. Chociaż dane pokazują, że się z San Francisco, które było centrum AI, przeniosły miejsca pracy do Nowego Jorku. I teraz tutaj głównie ci eksperci pracują. A ja się martwię, bo w Nowym Jorku to mi się kojarzy tutaj z klubami jazzowymi. Tutaj Woody Allen filmy o Nowym Jorku robił. Ta sztuczna inteligencja, żeby nam nie zabrała takich dzieł prawdziwych, filmowo-muzycznych.
1: Nie, no chyba aż tak źle nie będzie.
0: No, już są piosenki, które powstały dzięki AI. My na szczęście sięgamy do... Ja takie wiesz, to niech długo to nie poznamy. My na szczęście sięgamy do lat 80., 90.
1: To prawda, z nutą nostalgii.
0: I nie takie... musimy się martwić, czy ktoś tam wymyślił to sztucznie, czy nie.
1: No, dobrze sprawdzone rzeczy. Za chwilę ABBA, między innymi SOS, będzie Robert Gawiński. Nie stało się nic. Jak się nie stało? Nowy tydzień się rozpoczyna, więc się stało. No, ale jesteśmy z wami oczywiście przebojami z nutą nostalgii. I polecamy się jak najbardziej.
0: SOS, nowy tydzień, poniedziałek.
1: No dobra, jakoś to będzie.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
5: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
5: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
6: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Po reklamie.

0: Nie stało się nic. Robert Dawliński na antenie Radia Plus. 25 minut po godzinie 7. Naukowcy odkryli, jakie kolory najbardziej lubią ludzie inteligentni. No niebieski to banał, to wszyscy wiedzą, że niebieski to tam pomaga, że tak powiem, dobrze wyglądać i też dobrze myśleć. Ale okazuje się, że na drugim miejscu zestawienia jest stonowana zieleń. To sprzymierzeniec analitycznego myślenia. No i właśnie stonowane zielone odcienie prowadzą też do tego, że no, też odpoczywamy, patrząc na zielone, i to też jakoś dobrze wpływa harmonijnie na nasz umysł i tak dalej, i tak dalej. Chociaż wydaje mi się, że człowiek ubrany na zielono w obecnych czasach z zieloną koszulą wyglądałby dosyć mocno ekstrawagancko.
1: No tak, to nie jest popularny kolor do ubierania.
0: Chyba że ściany się albo coś w tym stylu.
1: No właśnie, niech mi eksperci powiedzą, czy ja mam pomalować pokój w domu, czy mam się sam tak ubierać, czy mam patrzeć na
0: no
1: takie.
0: Właśnie. A może buty zielone na przykład?
1: Buty zielone to już no, w ogóle jakaś zielone przesada. No właśnie. Wolę pójść do lasu i na drzewa popatrzeć.
0: Czyli jednak stawiamy zdecydowanie na niebieskie, jeśli chodzi o takie spotkanie jakieś na szczycie.
1: Bo natura i przyroda to i zielone, i niebieskie, bo tu staw, tutaj drzewo. No, i od pięknie razu jest. Piękne. I od razu człowiek bardziej inteligentny.
0: I od razu nam się w pracy nie chce siedzieć dzisiaj. 26,5 minuty po 7. Minute Work Down Under już teraz w Radio Plus.

0: 28 minut po 7 w Radio Plus.
1: To takie pocztówkowe zdjęcie, te dwie panie, które siedzą w tle jakiejś góry, one wjeżdżają na wyciąg kompletnie.
0: Że im te buciki nie spadły.
1: Bez zabezpieczeń. Nie, buciki to mają nawet takie, jedna przynajmniej jakieś trampki.
0: No ale wiesz, rozumiesz, teraz to się tam te nogi trzyma na jakimś spoczniku, a tutaj można sobie nieźle pomachać.
1: No tak, że one same nie spadły. No. Jeżeli macie jakieś fajne zdjęcie pocztówkowe, które sami zrobiliście i chcecie się pochwalić, napisać do nas, wysłać pozdrowienia, to czekamy na stronie internetowej Radio Plus specjalnie na zakładka, a my mamy upominki związane z wakacjami. Jeżeli no nie w tym roku, to w przyszłym pewnie pojedziecie gdzieś znowu.
0: Tak, ale one na pewno się przydadzą. Cały fajny zestaw z torbą plażową, a cała reszta w środku.
1: No za dobrze, chwilę wiadomości. Czekamy. Praca, znaczy odpoczynek odpoczynkiem, praca pracą. Teraz czas na informacje najważniejsze. Skrót wiadomości i prognoza pogody. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Szef watykańskiej dyplomacji w Rosji, arcybiskup Paul Richard Gallagher, rozpoczyna dziś wizytę w Moskwie, będzie tam do piątku. Hierarcha spotka się w tym czasie z przedstawicielami rosyjskich władz, Patriarchatu Moskiewskiego i Wspólnotą Katolicką. Jak podkreślają watykańskie media, program tej wizyty potwierdza wolę Stolicy Apostolskiej, by nadal podążać drogą dialogu. W wiadomościach Pomorze, w kanale Modrym w Bongarcie w rejonie Dzierzgonia i Żuław powstała 4-metrowa wyrwa. Służby zabezpieczają teraz uszkodzone miejsce, układają worki Big Bag. To wytrzymałe, wielkogabarytowe kontenery z tworzywa, które po napełnieniu piaskiem lub kamieniami ważą ponad tonę. Jednocześnie w zlewni Zalewu Wiślanego utrzymują się wysokie stany wód, a na wąskiej w Pasłęku przekroczony został stan alarmowy. Rekordowa fala skarg na dyskryminację, jak donosi dziennik Gazeta Prawna, tylko w pierwszym półroczu do Państwowej Inspekcji Pracy wpłynęło 775 takich skarg. To ponad 40% więcej niż przed rokiem.
2: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Poznaliśmy 10 nominowanych do tegorocznej nagrody Okulary księdza Kaczkowskiego. Wśród nich są też dwie osoby związane z Pomorzem.
3: W tym roku otrzymaliśmy 96 zgłoszeń do nagrody Okulary księdza Kaczkowskiego. Była to naprawdę bardzo, bardzo duża liczba i też bardzo zróżnicowana. To były osoby prywatne, fundacje, zrzeszenia, także grupy nieformalne, także bardzo szeroki zakres.
2: Konkurs organizują wspólnie Fundacja imienia księdza Jana Kaczkowskiego, miasto Sopot, marszałek województwa pomorskiego oraz miasto Puck. Laureat otrzyma nie tylko statuetkę, ale i nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. Do końca 2027 roku ma być gotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kompleksowej modernizacji Teatru Miniatura w Gdańsku. Celem jest stworzenie nowoczesnego, bardziej funkcjonalnego obiektu odpowiadającego potrzebom widzów, artystów i pracowników. Miejski Teatr Miniatura jest instytucją kultury miasta Gdańska. W repertuarze ma spektakle dla dzieci, młodzieży i rodzin. Na prawie całym Pomorzu wciąż lekkie zachmurzenie i taki stan ma się utrzymać przez większość dnia. Aktualnie na termometrach mamy 14 stopni, a po południu będzie ich 19. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: I już w połowie naszego programu Poranka Radia Plus jesteśmy. Jeżeli ktoś do nas dołączył, to witamy.
5: Witamy i zapraszamy do 9:00. Kasia Kozimor,
4: Tomek Waloszczyk.
5: A teraz Michael Jackson.

0: Kiedy światłem...
1: Oj, niech wiatr już niczego nie porywa, już wystarczy.
2: Oj, było bardzo wietrznie przez miniony weekend, a teraz wstajemy poniedziałek rano i ty piłaś już tę kawę?
1: No tak, już jestem po.
2: Właśnie sobie zaparzyłem, ale dopiero przeczytałem, jak to jest zdrowo pić kawę, bo naukowcy zbadali wszystko tam, gdzie oni tam... European Society of Cardiology, czyli serce też badali. Okazuje się, że picie kawy czarnej mocnej tylko rano, między 4 a 12. I to się wiąże z 16% niższym ryzykiem zgonu z jakiejkolwiek przyczyny i 31% niższym ryzykiem zgonu z powodu chorób układu krążenia.
1: No proszę, ale o 4 rano tą kawę jednak nie
2: piłeś. No 4 nie, ale 12 najpóźniej, bo już po południu to w ogóle źle działa. Zaburza architekturę snu później i to wszystko się tam źle nam kołacze i ze zdrowiem
1: wiąże. Ja to
2: sobie
1: lubię jeszcze koło tak 12, pierwszej wypić.
2: No jeszcze pierwsza, dobra, niech będzie, ale po południu to już nie bardzo. Także mocną kawę tylko do południa.
1: Pamiętajcie, architektura najważniejsza.
2: Ale też nie rano, jak wstaniemy, bo nam się hormon stresu wydziela rano.
1: No właśnie,
2: i chodzi
1: i
2: o to, żeby go nie podbijać.
1: No, żeby się to nie nakładało.
2: Czyli oni tak wyliczyli, że najlepiej tak między 9.30 a 11.
1: O, dobrze.
2: Tak najlepiej, by bezpiecznie tak. No i jak zamierzamy trenować, ćwiczyć, to 40 minut najpóźniej przed, bo później to...
1: Też się nam nałoży.
2: Ona tam jako dopalacz nam zadziała, ale ona tak z opóźnieniem, więc 40 minut przed treningiem. No wszystko wyliczone dokładnie.
1: Wszystko jasne, wszystko wiemy, to lecimy. Za chwilę Freddie Mercury, I Was Born to Love.
3: Radio Plus.
4: Reklama.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5 plus 2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Hej, musisz się tak na nie gapić.
7: No oderwać wzroku nie mogę.
6: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
7: Ale są takie atrakcyjne.
8: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
11: No, bo mają wszystko taniej.
10: A jeszcze jakiś?
11: Bo mają najlepszy wybór.
10: No i?
11: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
10: Ciekawe, co jeszcze?
11: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
12: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria. Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
4: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
4: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
4: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Radio Plus.

0: To za jest 40 w Radio Plus, tak? Za 6?
1: Za 6, 8. Pytanie przed śniadaniem. A u nas pocztówkowy konkurs. Lato z nutą nostalgii. Czekamy na wasze wspomnienia z wakacji, ale koniecznie musi być pocztówka. Niekoniecznie taka z napisem, że tu pozdrowienia tam z Kłodzka albo ze Szczecina. Zdjęcie niech będzie po prostu ładne, zrobione przez was. Chociaż były osoby, które takie specjalne kolaże ze zdjęć przesyłały do nas. Czekamy na stronie radioplus.pl, specjalny formularz.
0: Zapraszamy, zajrzyjcie tam i wyślijcie do nas pocztówkę. My się odwdzięczymy nie tylko pocztówką, ale i zestawem gadżetów wakacyjnych, które pewnie jeszcze się przydadzą.
1: No, skoro porządkujecie zdjęcia zrobione na wakacjach, to co pstryknęliście gdzieś tam w kraju czy za granicą, to na pewno ta jedna perełka się znajdzie. Czekamy na pozdrowienia i pocztówkę i zdjęcie i za kilkanaście minut dzwonimy do was.
0: A teraz Taylor Day, Tell It To My Heart.

0: A Little My Heart to oczywiście Taylor Dane w Radio Plus.
1: Śmiejemy się ze zdjęcia, które na naszym profilu facebookowym pokazuje pani gdzieś wysoko w górach, bez zabezpieczenia. Piotr napisał, że ma podobne zdjęcie z kolejki na Skrzyczne z lat 70. Latem kolejka była w konserwacji, stąd można było zrobić sobie zdjęcie i był fotograf, który miał układy z obsługą kolejki. Poza tym robił zdjęcia z misiem, tylko brunatnym, a nie białym.
0: Czyli
1: jak
0: miał
1: Zakopanym.
0: Układy z misiem też.
1: Jest, ile tu wątków jest? Miś, kolejka, Skrzyczne, Zakopane. Dziękujemy za te wspomnienia.
0: Zapraszamy na wiadomości w Radio Plus.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Miau.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dalmayer Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus.
1: Brutalnie pobili i bezprawnie przetrzymywali mężczyznę dwóch pseudokibiców zatrzymanych na Dolnym Śląsku. 20 zastępów strażaków w akcji, płonie ubojnia Drobiu na Podlasiu. Krakowskie schronisko czeka, można adoptować kota lub psa. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. A zaczynamy od Dolnego Śląska. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin zatrzymani. Mają odpowiedzieć za pobicie i porwanie. 33 i 34-latek usłyszeli już zarzuty. Pokrzywdzony mężczyzna trafił do szpitala. Służby nie informują, w jakim jest stanie. Pseudokibice decyzją sądu trafili do aresztu. Spędzą tam najbliższe 3 miesiące. Kłęby dymu na Podlasiu i duża akcja strażaków. Płonie ubojnia Drobiu w miejscowości Wojsk. Do walki z ogniem ściągnięto 20 zastępów.
2: W tej chwili trwają działania gaśnicze. Pożar jeszcze nie został zlokalizowany, to znaczy nie został opanowany. Spalił się budynek produkcyjny z częścią biurową. Wewnątrz budynku nie było inwentarza.
1: Relacjonuje Jarosław Lewocz z Komendy Strażaków w Mońkach. Przyczyny pojawienia się ognia na razie nie są znane, tym zajmie się policja po ugaszeniu pożaru. Norwegia będzie wydobywać mniej ropy, to może oznaczać kolejną presję na ceny paliw. Od marca, kiedy Amerykanie rozpoczęli operację wojskową w Iranie, w efekcie czego zablokowano cieśninę Ormus, kierowcy muszą się liczyć z drożyzną na stacjach. Mateusz Gołębiewski.
3: Norwegia chce szukać nowych złóż ropy i gazu, bo obecne zasoby będą stopniowo wyczerpywać się, a wydobycie na norweskim szelfie ma spadać. Dla kierowców w Europie może to oznaczać presję na wzrost cen paliw. Mniejsza produkcja jednego z najważniejszych dostawców ropy na europejski rynek oznacza bowiem mniejszą podaż surowca. W ostatnich dekadach odkryliśmy duże zasoby, ale one też się wyczerpują, dlatego potrzebujemy nowych odkryć na szelfie. Przyznał norweskiej telewizji Torgir Sturdal, szef norweskiego Urzędu do Spraw Zasobów Morskich. W swoim raporcie urząd zaznacza, że jeśli sytuacja się nie poprawi, to w 2050 roku norweskie wydobycie ropy może spaść nawet do zera.
1: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. W wiadomościach: Maroko tamtejsze władze nakazały swoim służbom granicznym przepuszczanie masowo wkraczających do hiszpańskiej Ceuty migrantów. Ma to nastąpić 30 i 31 lipca. To po to, by, jak tłumaczy marokański minister sprawiedliwości, uniknąć ich śmierci. Gdybyśmy podjęli się interwencji, moglibyśmy doprowadzić do wielu ofiar, stwierdził. Przyznał, że wśród szturmujących granice było wielu młodych Marokańczyków. Przypomnijmy, pod koniec lipca do Ceuty wdarło się, korzystając z bierności marokańskich służb, około 80 tysięcy migrantów. Chociaż w ciągu kolejnych dni powróciło do Maroka ponad 70 tysięcy z nich, nadal tysiące nielegalnych przybyszów destabilizuje życie esklawy, koczując w miejscach publicznych, m.in. na ulicach, plaży i cmentarzu.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 10 kotów znalazło swój dom podczas dnia otwartego w krakowskim schronisku. Adoptowaliśmy 2 koty, to rodzeństwo, relacjonuje jedna z uczestniczek wydarzenia.
4: Dzieci koty uwielbiają i zdecydowaliśmy, że damy dom jakimś maluchom.
5: Adoptowaliśmy kotkę nawet. W większości biała, ma kilka szarych ciapek i kilka rudych, tym na główce.
6: Tak, adoptowałem, cieszę się bardzo. Rudawy, podobny do mnie. Od razu, jak na niego spojrzałem, pomyślałem, że o, to ten jedyny.
1: Nadal wiele kotów poszukuje nowych właścicieli, informuje wolontariuszka Asia.
7: Jeszcze o ponad 200. Ten sezon letni jest z pewnością taki dla nas najtrudniejszy, ponieważ wtedy przybywa do nas najwięcej kociaków. No i też niestety ten sezon wakacyjny powoduje, że część kotków jest oddawana.
1: Bezdomne koty i psy można adoptować codziennie. Wcześniej trzeba się jednak skontaktować telefonicznie z krakowskim schroniskiem. Już teraz w Radiu Plus pora na prognozę pogody.

0: Na prawie całym Pomorzu wciąż lekkie zachmurzenie i taki stan ma się utrzymać przez większość dnia. Aktualnie na termometrach mamy 14 stopni, a po południu będzie ich 19. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a słaby wiatr wieje z południowego zachodu.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witamy i zapraszamy do godziny 9. Co się tak śpieszysz?
2: Nie spieszę się, bo z Justyną o wakacjach rozmawiam.
3: A, Simone, Limone, co tam było już? O tym za chwilę. Znaczy nie, to my o tym nie, ale za chwilę się dowiem więcej, drodzy słuchacze, i Tomek też, Roxette teraz. It must

Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Penso con sueño para

0: A z naszej skrzynki wyjęliśmy dzisiaj dwie kartki pocztowe, takie elektroniczne, przesłane od was. Dwie takie morskie w odstępie przyszły, znaczy morskie, wodne chciałem powiedzieć. Jedna trochę szara, ale też jest pięknie, mewy tam sobie latają, a druga pełna kolorów i to właśnie kartka od Emilii. Dzień dobry.
1: Jak wymalowana. Dzień dobry, Emilio, witamy.
2: Dzień dobry.
0: Napisałaś pozdrowienia, które niosą słońce, ale to słońce dlatego jest tak urocze, bo się już chowa i no wszelkie kolory tu się pojawiły i róż, i pomarańcz, i granat też się pojawił.
1: I jezioro jest, i łódka jakaś, może żaglówka nawet. Kto robił zdjęcie?
2: Robił zdjęcie mój mąż w Polsce. Jest tak. To Półwysep Lipa. Kujawsko-Pomorskie.
1: Proszę bardzo, piękne miejsce, cudowne, rewelacyjne. Często tam zaglądacie?
0: No właśnie, jesteście tam teraz, wróciliście, byliście wcześniej?
2: Byliśmy tam kilka lat pod rząd, co prawda nie w tym roku, ale wracam regularnie. Miejsce Półwysep Lipa, także ciekawe miejsce.
0: Przepraszamy, ale zaraz sobie wygooglujemy, gdzie
1: tak,
0: to dokładnie, bo no, zdjęcie nas zachęca, żeby zobaczyć zachody słońca, jakie tam są właśnie. No dobrze, a w tym roku był już jakiś inny urlop gdzieś indziej?
2: Co prawda u rodziców na wsi, ale też udany, tak, dość ciekawy. Ale na Półwysep wracamy za rok, bo miejsce piękne.
1: Czyli tak, jednak jest to wasze miejsce na ziemi, gdzie lubicie odpoczywać. Wspaniale, dziękujemy za zdradzenie nam tej miejscówki. Chętnie się przyjrzymy i chętnie być może sami wybierzemy.
0: A na razie wysyłamy różne wakacyjne gadżety, które przydadzą się podczas różnych wyjazdów, nie tylko wakacyjnych, także w ciągu roku pewnie też.
1: Dziękujemy. Dziękuję. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17, w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Barbara... Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Bo w Media Expert
6: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
7: Wyprzedaż w multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa Mectul 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.

0: więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
4: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
6: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.

0: No, droga była jedna, z Perth do Sydney w Australii. 31 dni, 4828 km. No
1: nie,
0: i co?
1: No przepraszam, no ale przecież ja wiem, że to są odległości, ale 31 dni.
0: Słuchaj, ale to w ogóle wariat jest. On ma 57 lat i najpierw zrobił tę trasę na rowerze, potem biegnąc, a teraz ostatnio na hulajnodze.
1: O, taki nowoczesny triatlon,
0: tak,
1: widzę.
0: Tak, powiedział, chciałbym to zrobić, zanim się zestarzeje. Ma 57 lat, więc jeszcze się nie zestarzał.
1: Ciekawe, jakimi on drogami jechał, bo z tymi hulajnogami to do końca nie wszyscy wiedzą. Na jakich drogach, gdzie można, publicznych, niepublicznych, ścieżki rowerowe czy nie.
0: Ja jestem ciekawa, na czym mu było najwygodniej. Czy biegnąc, czy na hulajnodze, czy też rowerem. Mam nadzieję, że nie ma jeszcze jakiegoś pomysłu typu, nie wiem, łódź podwodna. Znaczy nie, podwodna to nie bardzo, ale nie wiem, kajt czy coś w tym stylu.
1: Wiesz co, ja nie jestem biegły z tą hulajnogą, ale jak próbowałem kiedyś, niedawno, to jedną nogą da się rozpychać, drugą nie. Nie wiem, jakoś tak mózg jest skonstruowany, że tylko na jednej nodze na lewej stoję, a prawą się odpycham.
0: A to pytanie, czy on na elektrycznej, czy też nogą
1: taką? No nie, to chyba się odpychał cały czas, dlatego zastanawiam się, w jakiej formie są jego nogi, chyba że zmieniał z lewej na prawą.
0: Tak czy owak, ojej, tu mu się kierownica złamała pod koniec. Były różne niespodzianki, ale dał radę i dobiegł. A jeszcze...
1: Dojechał, chciałem powiedzieć, dohulał.
0: Dohulał i jeszcze uzbierał 5000 funtów na rzecz 4 organizacji charytatywnych. Brawo!
1: Brawo dla tego pana. Australia mała nie jest.
0: No nie. Belinda Carla już teraz na antenie Radia Plus.

0: minuta pozostała do 8:30 w lekkim niedoczasie, dlatego krótko zapowiadamy skrót wiadomości za chwilę i prognoza pogody. No powiedz coś.
1: Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie.
2: Radio Plus.
3: Reklama.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Teraz sok tłoczony bracia sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt mlekowita, typ grecki, tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
3: Po reklamie.
2: Radio Plus.
11: Jest 8:30. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jest areszt dla 18-latka podejrzanego o atak z mieczem w szwedzkiej szkole. Wcześniej sprawca usłyszał zarzut zabójstwa 17-letniej dziewczyny i zranienia 3 nastolatków. W piątek były uczeń szkoły w Fagersta wtargnął z mieczem do jej budynku i zaatakował kilka osób. Według mediów nastolatek miał wcześniej kłopoty z prawem, m.in. był skazany za pobicie kolegi. Hiszpanie trawią kolejne pożary, tymczasem strażacy protestują. Chodzi o nieskuteczną prewencję przeciwpożarową i zbyt niskie nakłady na straż. Około 7000 ludzi wyszło na ulicę aragońskiego miasta Jaca na północnym wschodzie kraju. Aragonia, dodajmy, jest jednym z najbardziej doświadczonych przez tegoroczne pożary hiszpańskich regionów. I jeszcze sport. Iga Świątek zrezygnowała z udziału w rywalizacji mixtów podczas wielkoszlemowego US Open. Polka przekazała, że potrzebuje kilku dni odpoczynku i chce skoncentrować się na przygotowaniach do gry w singlu. W ostatnim turnieju w Cincinnati Świątek dotarła do półfinału, w którym przegrała z Jessicą Pegulą.
12: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdańsku rozpoczęto kolejne prace związane z zabezpieczaniem przeciwpowodziowym. Rusza inwestycja przy kanale Ulgi dla potoku Strzyża.
13: Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, które dzisiaj wygląda bardzo spokojnie, ale wtedy, kiedy są większe opady, to właśnie idący tutaj nieopodal kanał Ulgi, znajdujący się w zlewni potoku Strzyża, jest wyzwaniem.
12: Mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Prace mają zakończyć się w marcu 2028 roku. Zakończyła się instalacja 111 monopali stanowiących komplet fundamentów pod morską farmę wiatrową Baltica 2. Po zakończeniu polowania na fundamentach prowadzony jest montaż ponad 400 elementów wyposażenia dodatkowego. Prace nad tymi konstrukcjami, z których 75% powstaje w polskich zakładach, potrwają do końca 2026 roku. Baltica 2 po planowanym uruchomieniu w 2027 roku będzie jedną z największych morskich farm wiatrowych budowanych na polskich wodach Bałtyku. Jej moc pozwoli zasilić zieloną energią około 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. W regionie w ciągu dnia raczej pochmurno i mogą pojawić się lekkie opady. Z południowego zachodu wieje słaby wiatr, temperatura wynosi około 19 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1017 hektopaskali, a biometr przez cały dzień ma być niekorzystny.
2: rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
0: Tak popędzałem, teraz możemy po wiadomościach odetchnąć trochę, tym bardziej, że harmonia będzie Beloved, Sweet Harmony w Radio Plus.
1: Dzień dobry, witajcie do dziewiątej, was gorąco zapraszamy. Kasia Kozimor,
0: Tomek Waloszczyk.

0: Kolejne badania znalazłem. Wcześniej było o kawie, teraz będzie o parach różnych, które łączą się ze sobą na całe życie. Mamy taką nadzieję.
1: Tak.
0: No więc okazuje się, że naukowcy przeprowadzili badanie z Social Psychological and Personality Science. Oni tam opublikowali, bo to jest czasopismo.
1: No i co?
0: Dobrze, że nucisz. Dobrze, że nucisz, bo chodzi o to, że nieważne, że ona jest ekstrawertyczką, on introwertykiem, albo on lubi mięso na roślinki, albo jedno chce pracować zawodowo, drugie siedzieć w domu. To nieważne wszystko jest. Ważne, że mają podobny gust muzyczny.
1: Co
0: okazuje się, że jeżeli słuchamy podobnej lub tej samej muzyki, to to nas łączy na całe życie. No jak fascynujesz się muzyką elektroniczną na przykład i ona też podziela twoją pasję.
1: To po prostu no wszystko gra.
0: To właśnie, wszelkie jakieś kłótnie można zawsze zagłuszyć, że tak, znaczy zagłuszać nie warto, warto wszystko tam sobie wyjaśnić, ale załagodzić, o może tak, załagodzić muzyką. Jak się wspólnie słucha przeboju z notą nostalgii polecamy.
1: No, na przykład ona lubi Beatlesów, on lubi Beatlesów, my lubimy Beatlesów, za chwilę Beatlesi na antenie Radio Plus.
2: Radio Plus. Reklama.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Nie zawsze możesz polegać na karcie kredytowej. W trudnych czasach liczy się gotówka. Kantory Conti od 35 lat gwarantują bezkonkurencyjne ceny walut. Polski kapitał. Szwajcarska jakość. kantorkonti.pl.
3: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Polish Barbados.
1: No, i Galapagos.
0: Nie, też. No to co, galopujemy?
1: Dalej, w stronę całego dnia, całego tygodnia. Zrobiliśmy dobry początek, a zapraszamy na wtorkowy poranek z Radiem Plus jutro od 6.
0: A za chwilę Agnieszka Morawska po 9 kolejne przeboje z nutą nastawi na antenie Radia Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: O, pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
4: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: W Kijowie premier Wielkiej Brytanii i szef Rady Europejskiej okazją obchody Dnia Niepodległości Ukrainy i spotkanie koalicji chętnych. Po śmiertelnym pobiciu w Krakowie policja poszukuje sprawcy. W tej sprawie przesłuchano już 9 osób. Będą też utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskiem, to po ostatnich ulewach. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przywódcy ściągają do Kijowa, do ukraińskiej stolicy. Przyjechali już m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. Wezmą udział w naradzie tzw. koalicji chętnych, czyli grupie państw, które wspierają Kijów w wojnie z Rosją. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się ona niezawisłym państwem. 35 lat temu nadszedł ten dzień i nadejdzie również dzień, kiedy w Ukrainie zapanuje pokój. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy chcemy żyć nie w historycznych, lecz po prostu spokojnie. W spokojnych i bezpiecznych czasach. O to walczymy. Z wiarą w siebie.
2: Za co stoimy? Z wiarą jeden w jednego.
1: Zaznacza prezydent Zełenski. Przypomnijmy, Polska była pierwszym krajem na świecie, który oficjalnie uznał niepodległość Ukrainy. Policja nadal poszukuje podejrzewanego o pobicie ze skutkiem śmiertelnym na osiedlu willowym w Krakowie. Ofiarą napastników był 36-letni Jakub B., kibic i zawodnik sekcji pięściarskiej klubu Hutnik Kraków. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, które po przesłuchaniu zwolniono. A przygląda się jej Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego zatrzymanych wypuszczono?
3: W oficjalnym komunikacie policja przekazała, że na obecnym etapie sprawy nie było podstaw, by przedstawić im zarzuty.
4: Każdy nowy szczegół jest dokładnie sprawdzany. Sprawdzają również policjanci alibi tych osób, które zostały przesłuchane.
3: Tłumaczy Iwona Szelichiewicz z małopolskiej policji. Śledczy opublikowali tymczasem wizerunek poszukiwanego w sprawie pobicia, którego jak dotąd nie udało się namierzyć. Przypomnę, do tego napadu doszło w nocy z czwartku na piątek. 36-letni mężczyzna został zaatakowany przez grupę 5 osób. Po upadku został skopany na chodniku. Napastnicy mieli też przy sobie ostre narzędzia. Poszkodowanego znalazła przypadkowa osoba, która wezwała pomoc. Mężczyzna zmarł jednak w drodze do szpitala.
1: Mateusz Chłystun, dziękujemy. W wiadomościach utrudnienia na kolei w Kujawsko-Pomorskim, to po ulewach, które przeszły nad regionem w weekend, ziemia osunęła się przy torze na odcinku Brodnica-Jabłonowo-Pomorskie. Ruch pociągów został wstrzymany. Przewoźnik zapewnił zastępczą komunikację autobusową. A nie tylko Kujawsko-Pomorskie walczy ze skutkami pogody. Na Warmii i Mazurach doszło do podtopienia piwnic, dróg i posesji. W wielu miejscach drzewa i konary blokują przejazd. Kilkanaście tysięcy odbiorców nie ma prądu. W weekend strażacy interweniowali tam 1600 razy.
5: W trakcie tego weekendu trzy obozy harcerskie podjęły decyzję o prewencyjnej ewakuacji w Ełku i Warchałach, powiat szczeciński. Obóz w Nartach, również powiat szczeciński, łącznie ewakuowano około 100 osób.
1: Relacjonował rzecznik warmińsko-mazurskiej straży Łukasz Wróblewski. Teraz na pogodowych mapach Polski bez alertów. Pod koniec tygodnia wrócą upały i temperatura w okolicach 30 stopni.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Można było poczuć smak i klimat dawnych jarmarków. W Starym Sączu w Małopolsce odbył się jarmark rzemiosła. W samym centrum miasteczka czekali rzemieślnicy, kapele regionalne. Nie brakowało też lokalnych przysmaków.
6: Serniczki pyszne, makowce, kwaśnice, pierożki, smalec mamy. To są starodawne przepisy.
7: Aniołki, serwetki, kartki, koszyczki. Wszystko własnoręcznie.
8: Przyjechaliśmy tu z koszyczkami. To takie z drewna różne rzeczy. To u nas to już i dziadek robił, potem tata z mamą. To tak już pokoleniowo.
9: Mamy swojskie pieczywo, no i troszeczkę słodkości. Wszystko ręczna robota.
10: Czy jesteśmy co roku, można poznać naszą kulturę, tradycje.
11: Przyjechaliśmy rano, żeby zobaczyć. Potem się wybieramy jeszcze raz po południu. Po prostu fajnie, można miło spędzić czas.
1: Mówili wystawcy i kupujący. Jarmark trwał przez cały weekend.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: 4 minuty po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Modern Talking na początek tej godziny.

0: John Travolta i Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Musicalowo, tanecznie rozpoczynamy ten tydzień. Poniedziałek, 24 dzień sierpnia w kalendarzu. Niektórzy to by chcieli, żeby był 19, bo to oznaczałoby, że wakacje potrwają jeszcze dłużej niż od 24, ale przed nami tydzień, ostatni tydzień wakacji, ale też trochę letni tydzień, więc nie ma co narzekać, zapowiada się to całkiem dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę. A na pogodę i niepogodę jesteśmy my i zostańcie z nami.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000.

0: Tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

Emocione per sempre i Eros Ramazzotti w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10, a w naszej skrzynce pocztowej, takiej, na którą, do której wysyłacie pocztówki z wakacji, mnóstwo zdjęć z Nadbałtyku. Być może pochmurne nad Bałtykiem, ale wasze humory dopisują i o to też chodzi. Chodzi o to, żebyście podzielili się z nami emocjami wakacyjnymi, napisali do nas pocztówkę, tak jak kiedyś, być może do tej pory też te pocztówki wysyłacie. My mamy jednak taką formę uproszczoną, nie musimy iść na pocztę, nie musimy kupować znaczków, wystarczy wejść na naszą stronę internetową radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, załączacie zdjęcie z wakacji i pozdrowienia z tych wakacji, a my odwdzięczamy się tym samym naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, do tego jeszcze sporo wakacyjnych gadżetów Radia Plus i na radioplus.pl czekamy na wasze zgłoszenia. I Will Always Love You i Whitney Houston teraz.

0: Got It i Roy Orbison w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii na zegarze 16 minut do 10. Pora taka, że można pomyśleć o kawie. I czy zastanawialiście się kiedyś, jak to jest, że ta kawa wypita w towarzystwie albo kawa włoska wypita we Włoszech podczas wakacji smakuje o wiele lepiej niż ta sama kawa zaparzona w domu w ten sam sposób? No, jest coś takiego jeszcze jak otoczenie, które wpływa na to, jak potrawy i napoje nam smakują. I to właśnie dlatego bardzo często, czasami po powrocie do domu, mamy lekki zawód, że ta kawa, którą piliśmy na przykład właśnie podczas włoskich wakacji w domu, już taka pyszna nie jest, a szczególnie gdy pijemy ją sami, bo nie ma towarzystwa, w którym tę kawę piliśmy, i zaczyna się wtedy rozmyślanie. No i to tak jest, to jest udowodnione, że czasami po prostu też nie warto przywozić ze sobą jakiegoś produktu, który nam się wtedy wydaje fantastyczny, żeby później w domu nie czuć rozczarowania i raczyć się tylko tą konkretną kawą, już ten przykład podaję, właśnie w tym miejscu, w którym teraz jesteśmy, i zachować wspomnienia. A jeśli o wspomnienia chodzi, to te można także na zdjęciach zachować, i na zdjęcia z waszych wakacji, takie pocztówkowe, czekamy na radioplus.pl. Tam jest specjalny formularz, proszę kliknąć, załączyć zdjęcie i napisać nam te wakacyjne pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym, czyli naszą pocztówką z naszymi pozdrowieniami, a także jeszcze drugą pocztówkę dokładamy, żebyście mogli ją komuś wysłać, i trochę letnich gadżetów, które jeszcze się przydadzą, bo synoptycy zapowiadają, że to nie jest jeszcze ostatnie słowa, jeśli chodzi o lato. Nie będzie pochmurno i deszczowo, jeszcze słońce i upały wrócą.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już jest nowy salon Bestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUVy T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Bestion. Bestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na was w salonie.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

0: Diana i Polanka w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii. 3 minuty do 10. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
7: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
6: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
7: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
6: No w Brikomanie, a gdzie?
8: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Trwa przesłuchanie kierowcy, który śmiertelnie potrącił małżeństwo w Krakowie. Akcja strażaków na Pomorzu, ogromna wyrwa na Kanale Modrym. Kolejny raz posprzątają w górach, przed nami akcja Czyste Tatry. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Przesłuchanie po tragedii w Krakowie, sprawca zapewne usłyszy zarzuty. W prokuraturze na pytania śledczych odpowiada właśnie 26-latek zatrzymany po sobotnim wypadku. Hubert B. zjechał autem na chodnik i uderzył w małżeństwo z 8-miesięcznym dzieckiem w wózku. 32-letni rodzice zmarli w szpitalu, niemowlę jest pod opieką lekarzy, jego stan medycy określają jako stabilny. O szczegółach nasz reporter Jakub Solarz.
1: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że sprawca stracił panowanie nad pojazdem i z dużą prędkością wjechał na chodnik wprost w trzyosobową rodzinę. Mężczyźnie grozi do 8 lat pozbawienia wolności, informuje Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury okręgowej.
2: Najprawdopodobniej zostanie mu przedstawiony zarzut spowodowania wypadku śmiertelnego i będzie przesłuchiwany w charakterze podejrzanego.
1: Śledczy nadal zabezpieczają nagrania z monitoringu i przesłuchują świadków tego zdarzenia. Stan poszkodowanego w wypadku 8-miesięcznego dziecka lekarze określają jako niezagrażający życiu.
0: Kierowca nie miał alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano mu krew do dalszych badań. Z rządu płynie sygnał, że odmowa będzie oznaczała złamanie prawa, ale nie wszyscy mają zamiar stosować nowe przepisy. Weszły już w życie zmiany w sprawie transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Teoretycznie będzie można tego dokonać w każdym polskim urzędzie stanu cywilnego. Rząd zapowiada monitorowanie samorządów, które odmówiłyby dokonania transkrypcji. A wiadomo, że nie ma zamiaru tego robić na przykład Zakopane. Burmistrz miasta Łukasz Filipowicz nadal uważa, że sprawa nie do końca jest jasna.
3: No, narzędzie możemy mieć. Pytanie, czy to narzędzie daje nam pole do działania zgodnego z przepisami. No, według nas nie jest to zgodne z przepisami, nie jest zgodne z konstytucją. Zresztą Trybunał Konstytucyjny się też jasno wypowiedział i to my jako gmina nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać potężne spory prawne między ustawodawcą a Trybunałem Konstytucyjnym.
0: Do transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych odnieśli się wcześniej biskupi. Jak czytamy w komunikacie Konferencji Episkopatu Polski, rozszerzające interpretacje prawa mogą prowadzić do osłabienia konstytucyjnego rozumienia małżeństwa. Około 4-metrowa wyrwa w Kanale Modrym. Pomorscy strażacy od rana ruszyli do akcji. To w Błągarcie w powiecie sztumskim. Przez uszkodzenie kanału i rozmywanie wału okoliczne tereny były zagrożone podtopieniem.
4: Sytuacja wymagała natychmiastowej interwencji. Taka interwencja została podjęta dzięki sprawnej, szybkiej akcji. Przelewanie wody zostało skutecznie zatrzymane, a uszkodzony fragment wału zabezpieczony przy użyciu worków typu Big Bag. I dzisiaj od rana nasi pracownicy pracują w celu pełnej odbudowy tego wału i trwałego zabezpieczenia tej wyrwy. Także tutaj sytuacja pod kontrolą upanowana.
0: Informuje Filip Szatanik z Wód Polskich. W zlewni Zalewu Wiślanego, choć rzeki osiągały wysokie stany, sytuacja zaczyna się stabilizować i nie stanowi już zagrożenia. Służby nadal jednak całodobowo monitorują sytuację.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: 15 lat sprzątania Tatr. Już w najbliższy weekend wielkie porządki na południu Polski. Ale akcja Czyste Tatry to nie tylko zbieranie śmieci zalegających w górach.
6: Na górnej równi Krupowej, tam będzie miasteczko takie proekologiczne, gdzie będzie można właściwie przejść całą edukację i jeszcze co bardzo ciekawego w ramach tego miasteczka. Tam jest taka specjalna waluta, która będzie green coinem i przechodząc pewne etapy edukacji ekologicznej będziemy zarabiać green coiny, które będzie można wydawać na turboatrakcyjne nagrody.
0: Mówi Robert Korzeniowski, 4-krotny mistrz olimpijski i ambasador akcji. Szczegółowe informacje i zapisy na wolontariat na stronie czystapolska.org.pl.
5: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry. Another Day in Paradise i Phil Collins na początek tej godziny.

Wiały wiatry już zawiały, wiosny, lata, wszystkie znaki. Po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczyś na parę chwil.

0: Palmer w Radiu Plus Lato z notą nostalgii, prawie 18 minut po 10 teraz na zegarze, a fanki komedii, polskich komedii romantycznych mogą zacierać ręce, mogą już myśleć o tym, że niebawem pójdą do kina na film. Nigdy w życiu, ale 20 lat później powstaje druga część filmu, takiego kultowego właściwie już, bo to była taka komedia romantyczna z Danutą Stęką, którą zapamiętaliśmy na dłużej. Była jedną z takich pierwszych komedii romantycznych w latach, to było 2004 rok, więc trochę to czasu już minęło, ale w rolę Judyty znowu wcieli się Danuta Stęka. No niestety nie będzie już tutaj na ekranie, nie pojawi się Jan Frycz, choć był na krótko w tym filmie się pojawił, ale miał taką znaczącą rolę i też taką zapamiętaną. Ale pierwszy klaps już padł, pierwsze zdjęcia już się odbyły, ale nie wiadomo natomiast, kiedy będzie premiera. Natomiast film będzie nosił tytuł właśnie, że tak, Nigdy w życiu 20 lat później, na podstawie książki Katarzyny Grocholi.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
8: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
9: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
12: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.

Chcemy być sobą w Radio Plus Lato z nutą nostalgii, a jeśli o to chodzi, gdy chcemy być sobą, to możemy być sobą zazwyczaj wtedy, gdy nic nie musimy. I to bardzo często jest na urlopie, gdy nic nie musimy, a wszystko możemy, przynajmniej tak nam się wydaje. I są też dwa typy osób, które po urlopie przychodzą, na przykład jedni przychodzą do pracy pełni zapału, energii, bo odpoczęli, i są też tacy, którym do pracy wracać się nie chce. I nie dlatego, że swojej pracy nie lubią, ale dlatego, że coś się skończyło i czują taki trochę smutek. Tak i żal, że nie będzie już na przykład picia kawy do południa, jedzenia śniadania w piżamie i troszeczkę takiego rozleniwienia na przykład. No ale tutaj już obowiązki przychodzą i trzeba wziąć się do pracy. Niezależnie od tego, jakim typem urlopowicza jesteście, to dajcie nam znać, jak było na waszych wakacjach. Wyślijcie nam pocztówkę na radioplus.pl. Jest specjalny formularz. Załączcie zdjęcie z wakacji, dołączcie pozdrowienia, a my odwdzięczamy się tym samym, czyli naszą pocztówką Lato z nutą nostalgii, z podpisami, z pozdrowieniami ze studia. A do tego jeszcze dokładamy inne pocztówki, takie byście mogli je wysłać komuś, jeżeli macie na to ochotę. A do tego jeszcze sporo gadżetów Radia Plus, między innymi koszulka. radioplus.pl. Tam szukajcie szczegółów. Lady in Red i Chris de Bark.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia, port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 złotych premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: Po reklamie.

0: nie trzeba. Wszystko, czego dziś chce i Izabela Trojanowska na koniec 10 do 11, 3 minuty za moment w studiu Michał Konopiński i najnowsze wiadomości Radia Plus.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
4: No wiem.
3: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
4: Ej, to już przesada.
3: No co, tego poziomu nie da się przebić.
5: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
6: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Nie żyje generał Mirosław Różański, senator i były dowódca generalny, miał 63 lata. Kierowca z raną postrzałową wjechał w ogrodzenie, 9 osób zatrzymanych po wydarzeniach w Zambrowie. Konflikt aktywistów z góralami to po pożarze samochodu Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie żyje generał Mirosław Różański, były wojskowy, był senatorem i przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej w Izbie Wyższej. Zmagał się z nowotworem krwi. W latach 2015-17 generał Różański był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. Miał 63 lata.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Po awanturze i bójce wjechał w ogrodzenie, miał rany postrzałowe głowy. 9 osób zatrzymano po dramatycznych wydarzeniach w powiecie zambrowskim. Poszkodowany 28-latek, jak dowiadują się nasi reporterzy, trafił do szpitala w ciężkim stanie. 4 osoby wypuszczono. Wśród pozostałych 5 jest podejrzewany o próbę zabójstwa.
2: Pozostaje zatrzymanych jeszcze 5 osób, w tym główny sprawca, wobec którego zostały wydane zarzuty. Dzisiaj będzie przesłuchiwany i dzisiaj będzie podejmowana decyzja co do środków zapobiegawczych, które miałyby być zastosowane wobec niego.
1: Informuje Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury rejonowej w Zambrowie. Policja przeszukała już mieszkanie głównego podejrzewanego.
2: Funkcjonariusze policji ujawnili substancje odurzające w pomieszczeniu użytkowanym przez tego mężczyznę. Znaleziono przedmioty przypominające broń.
1: Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Nie rozpowszechniajmy mowy nienawiści i wzajemnych oskarżeń, apeluje starosta tarszański. Andrzej Skupień reaguje tak na oskarżenia Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt pod adresem górali jako rzekomych sprawców podpalenia ich samochodu. Przypomnijmy, auto spłonęło w nocy z soboty na niedzielę przy pensjonacie w Groniu.
3: W związku z tą sytuacją bardzo proszę o powstrzymanie się z osądami. Tę sprawę wyjaśnia policja. Poinformujemy o jej wynikach. Mam nadzieję, że uda się ustalić przyczynę pożaru. Do tego czasu proszę, nie rozpowszechniajmy dezinformacji, mowy nienawiści czy wzajemnych oskarżeń. Poczekajmy na wyjaśnienia.
1: Padają oskarżenia, że to zemsta górali za sobotni protest przeciwko transportowi konnemu do Morskiego Oka. Na miejsce szybko wezwano policję i straż pożarną, mówi Andrzej Król-Łęgowski ze Straży Pożarnej w Zakopanem.
4: Pierwsze próby gaszenia podjęły osoby postronne, świadkowie tego zdarzenia. Samochód uległ niewielkiemu nadpaleniu w tylnej części oraz w obrębie tylnej osi. Nie udało nam się wskazać przypuszczalnej przyczyny tego zdarzenia.
1: Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że rzeczywiście doszło do podpalenia. DIOS uruchomił już zbiórkę internetową na nowy pojazd. Aktywiści chcą zebrać 1 000 000 złotych. Książka w zamian za karmę dla zwierząt. Biblioteka Norwida w Zielonej Górze przygotowuje się do kolejnej odsłony akcji Paczka dla bezdomniaczka.
5: Suchą karmę albo puszki, ale też chętnie przyjmiemy stare koce czy też posłania, które bardzo przydadzą się samotnym zwierzętom ze schroniska. Ktoś, kto przyniesie te dary dla naszych czworonogów, nie wyjdzie z pustymi rękoma, ponieważ przygotowaliśmy książkę. I dzięki temu zarówno zwierzęta będą szczęśliwe, ale i także darczyńcy.
1: Mówi Magdalena Faron z biblioteki. Akcję zaplanowano na 12 września.
0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
6: Hello i Lionel Richie w Radio Plus na początek 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Dobry tekst w piosence to podstawa. Coś o tym wiem. Jacek Cygan. Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.

0: Buonasera, ciao, ciao i Mauro w Radiu Plus. Lato z nutą nostalgii, a być może właśnie wam teraz przypomniały się włoskie wakacje, to napiszcie do nas w tej sprawie radioplus.pl. Czekamy na wasze pocztówki z wakacji, nie tylko z Włoch, skądkolwiek. A być może w tym roku nigdzie nie wyjechaliście, ale urlop i tak był wzięty i jakoś go wykorzystaliście. I to był dobry czas. Podzielcie się tym, pochwalcie się. radioplus.pl, tam jest specjalny formularz, tak jak już wspominałam. Załączcie zdjęcie, napiszcie pozdrowienia, my odwdzięczamy się tym samym. I ja już za moment dzwonię do kogoś, kto taką pocztówkę do nas wysłał.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Oto bezmiar okazji w Castoramie. Już od środy setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś winogrona jasne luzem. Cena przed obniżką 14,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie.

0: Czas wakacji w Radiu Plus.
1: A dzisiaj to pocztówka od Małgorzaty. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Małgorzato, szybkie jak wiatr i gorące jak słońce. Pozdrowienia z parku i pałaców Arkadii i Nieborowa. Spod pierwszego w Polsce platana śle Małgorzata z wnuczkami, Polą, Michalą i mężem. I wnuczki i mąż na zdjęciu pod tym platanem, który ma ponad 200 lat i robi ogromne wrażenie.
2: Tak, jest to największy platan, może nie największy w tej chwili, ale to jest uchodzi za najstarszy w granicach Rzeczypospolitej posadzony. I robi wrażenie to drzewo. Ja widziałam też piękne platany na Węgrzech, jak byłam w Egerze, ale ten jest naprawdę wyjątkowy i uwieczniliśmy go na naszym zdjęciu i takie postanowiłam wysłać jako pamiątkę z wakacji.
1: Fantastycznie. I w ogóle ten, czy park romantyczny Arkadia i całe Nieborowo atrakcyjne, wakacje udane?
2: Wakacje udane, Nieborów bardzo ładny i ten pałac też bardzo ładny. Wnuczki chociaż nie są takie duże, no jeszcze dużo trzeba im tłumaczyć, ale podobało im się bardzo, były zadowolone, także polecam. Niedaleko od Warszawy można się wybrać nawet w weekend na przykład.
1: I pociągiem zobaczyć. Można dojechać.
2: Tak, także jest dobre położenie i warto zobaczyć troszkę też historii naszej.
1: Jasne, czyli tak zwiedzanie z nauką, ucząc bawimy, ale czy pocztówki były wysłane?
2: Ja wysyłam pocztówki zawsze, jak jestem na wyjeździe. To wysyłam, po prostu jestem, jak to się mówi, starej daty. Ja nawet do pewnego czasu wysyłałam, to już niedawno to skończyłam, ale wysyłałam na imieniny do moich przyjaciół. Super. Pocztówki. No to jest taki dawny zwyczaj.
1: Ale jest teraz też przyjemnie, ale przyjemnie taką pocztówkę dostać, prawda? Że ktoś gdzieś pomyślał o nas. Więc za twoją pocztówkę także dziękujemy, za pozdrowienia również. I jeśli ty masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
2: Pozdrawiam całą redakcję Radia Plus i mojego męża, który myślę, że mnie słyszy.
1: Do pozdrowienia się dołączam, jak ma mąż na imię, bo właśnie w pocztówce zabrakło.
2: Adam.
1: Pozdrowienia Adam. Także dla ciebie i dla ciebie, Małgorzato, pocztówka. Pocztówka od Radia Plus, jeszcze trochę gadżetów naszych wakacyjnych i udanego końca lata. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś plany wakacyjne albo weekendowe chociaż są przed wami.
2: Weekendowe są, a wakacyjne się wczoraj skończyły. Akurat wróciliśmy z Tatr, także.
1: Ale wspomnienia zostają. Wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam, dziękuję.
1: A na wasze pocztówki czekamy na radioplus.pl.
0: Pocztówka z wakacji w Radiu Plus.

0: Sumi Panie Dasz i Baim w Radiu Plus Lato z nutą nostalgii 16 minut do 12 na zegarze i do południa jeszcze między innymi Take My Breath Away i Berlin w Radiu Plus. Radio Plus.
1: Radio Plus. Reklama.
2: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. Teleekspres świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela 30 sierpnia. Port w Krynicy Morskiej. 40 lat Teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy polskie śliwki na wagę 3,99 za kilogram. Tak, śliwki 3,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
6: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brickomana.
7: No, bo mają wszystko taniej.
6: A jeszcze jakiś?
7: Bo mają najlepszy wybór.
6: No i?
7: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
6: Ciekawe, co jeszcze?
7: I jeszcze tę farbę, co chciałaś.
8: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster, dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
3: Po reklamie.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowi.

0: The Way You Make Me Feel i Michael Jackson na koniec 11:12 za 3 minuty. Wiadomości za chwilę i przebojowa poczta. Dzięki za dziś. Do usłyszenia, do jutra.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o tobie i twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
7: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
8: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów

0: Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt. Aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Rozmowy o wsparciu dla Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Wielomilionowe oszustwa przy dostawach dla wojska CBA zatrzymało 2 osoby. Zbliża się nowy rok szkolny. Policjanci sprawdzają oznakowanie przy szkołach. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rusza narada sojuszników Ukrainy. W Kijowie rozpoczyna się spotkanie koalicji chętnych. Głównymi tematami są wsparcie obrony przeciwlotniczej i zwiększenie presji na rosyjską gospodarkę. Do Kijowa przyjechali m.in. brytyjski premier, szef Rady Europejskiej oraz prezydenci Mołdawii i Estonii. A to przy okazji obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy. Równo 35 lat temu stała się niezawisłym państwem. Tymczasem od rana Rosja kontynuuje ataki na ukraińskie miasta. Na cele wzięto m.in. Odessę. Wiadomo o zniszczonych marketach budowlanych i magazynach. 5 osób zostało rannych. Rosja użyła rakiet, a także dronów. Niestety, kiedy leci ich tak dużo naraz, nie udaje się zestrzelić wszystkich celów. Dlatego dochodzi do trafień, między innymi w Odessie. Informuje rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy Juri Ignat. Łącznie Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 8 rakiet i prawie 150 dronów. To był przekręt na wojsku na miliony. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 2 przedsiębiorców zaangażowanych w dostawy wyposażenia osobistego dla żołnierzy. Według śledczych hurtownicy mieli świadomie dostarczać sprzęt niezgodny z zamówieniem i zataić przed armią nieprawidłowości. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Na jaką kwotę oszacowano straty?
7: Według śledczych dwaj hurtownicy, dostarczając sprzęt sprzeczny z wymogami wojska, narazili Skarb Państwa na stratę rzędu 20 milionów złotych. Tyle właśnie wynosiło ich wynagrodzenie. Wyposażenie, które dostarczyli, trafiło do 4. bazy logistycznej we Wrocławiu. Śledczy przeszukali tę jednostkę, ale też firmy i mieszkania zatrzymane. Mężczyźni zostali już przesłuchani. Prokurator wojskowy zarzucił im oszustwo, którego kwota przekroczyła 10-krotność wartości mienia, którym handlowali. Obaj zatrzymani zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące.
6: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Są zarzuty po pożarze katowickiego targowiska. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów handlowych. Straty są ogromne. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Za pożar odpowie zatrzymany 23-latek z Zabrza.
8: Mężczyzna został doprowadzony do prokuratury rejonowej Katowice Północ i usłyszał zarzut sprowadzenia zdarzenia zagrażającego mieniu w wielkich rozmiarach w postaci pożaru w zbiegu ze zniszczeniem mienia z obostrzeniem kary. Czynu dopuścił się działając w warunkach recydywy. Podejrzany przyznał się do zarzutu.
6: Mówi Dominik Michalik z katowickiej policji. Podejrzanemu grozi 10 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Policjanci z myślą o uczniach w akcji przed pierwszym dzwonkiem. Mundurowi sprawdzili oznakowanie i infrastrukturę drogową w rejonie szkół w całym województwie łódzkim.
9: Policyjna lustracja miała przede wszystkim ocenić, czy infrastruktura drogowa zapewnia uczniom bezpieczne dotarcie do szkoły. Funkcjonariusze przyglądali się m.in. oznakowaniu pionowemu oraz poziomemu, przejściom dla pieszych, sygnalizacji świetlnej oraz widoczności znaków drogowych.
6: Informuje Izabela Wypychowska z Policji w Łodzi. Wszystkie zauważone nieprawidłowości zostały przekazane zarządcom dróg, którzy mają czas na ich usunięcie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Od 1 września policjanci będą też intensywniej kontrolować okolice szkół.
10: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Kierowcy parkujący przy ulicach Strzeleckiej i Kurkowej w Gdańsku powinni się przygotować na zmianę. Od przyszłego tygodnia obie ulice trafią do strefy płatnego parkowania.
11: Od wtorku 1 września strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona o ulicę Strzelecką i ulicę Kurkową. W związku z przygotowaniem zmian w tym rejonie wprowadzona została nowa organizacja ruchu oraz zamontowane oznakowanie dotyczące płatnego parkowania.
10: Gdańska Śródmiejska Strefa Płatnego Parkowania obejmuje dziś kilkanaście ulic w centrum miasta. Władze od lat sygnalizują, że lista ulic objętych opłatami będzie się w kolejnych latach wydłużać. Zarzut zabicia psa ze szczególnym okrucieństwem usłyszał 32-letni mężczyzna zatrzymany przez gdyńskich policjantów. Sprawca najpierw groził swojej partnerce uśmierceniem zwierzęcia, a następnie zrealizował groźbę. Okazało się też, że był poszukiwany do odbycia kary więzienia. Po zakończeniu czynności procesowych zatrzymany został przetransportowany bezpośrednio do zakładu karnego. Grozi mu teraz do 5 lat więzienia. W regionie w ciągu dnia sporo chmur na niebie, a miejscami będą pojawiać się lekkie opady. Towarzyszy nam też słaby wiatr wiejący z północnego zachodu. Temperatura wynosi 19 stopni, ciśnienie utrzymuje się na poziomie 1017 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Poniedziałek, dzień dobry, ostatni tydzień wakacji. Marek Sierocki w koszuli, czyli wakacyjnie, takiej, wiesz, urlopowej.
2: Będzie jeszcze ciepło.
1: No tak.
2: Zaklinam pogodę. Jan Pasterski również. Zaczynamy na dobry początek Madonna i Frozen.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Dziś jeszcze zaproszenia, które trafią do kogoś z naszych słuchaczy. Zaproszenia na multimedialne widowisko Zobaczyć piosenkę, które to odbędzie się we wrześniu.
2: 15 września dokładnie, czyli no to tak 3 tygodnie mniej więcej. Czas szybko leci. W Warszawie oczywiście także zapraszamy wszystkich chętnych, którzy by chcieli się tam pojawić, a wystarczy... No,
1: właśnie. Co trzeba
2: króciutko
1: zrobić?
2: Nam napisać, z jakiego powodu chcielibyście akurat wtedy tam być. SMS-owo pod 691-141-141 za minut kilka będziemy do kogoś w tej sprawie dzwonili. Natomiast teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Smutna data, bo to już 5 lat mija od kiedy zmarł Charlie Watts.
1: Muzyk niezwykle uwielbiany był perkusistą grupy The Rolling Stones od samego początku działalności tej formacji. Zanim stał się muzykiem grupy The Rolling Stones, występował formacja Alexa Cornera, czyli takim bardzo mocno bluesowym zespole. Był też grafikiem, niezwykle uzdolniony, spokojny człowiek, prowadzący bardzo sterylny tryb życia, jak na rockmana przystało, i też wielbiciel koni. Często odwiedzał Polskę, kupował te konie na aukcjach w Janowie Podlaskim. Bardzo pozytywna postać, jeden z najważniejszych muzyków w historii światowej muzyki rozrywkowej. No a teraz Rolling Stones i Robbie Tuesday. 5 lat minęło od śmierci Charlie'ego Wattsa.

Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Radio Plus.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Już jest. Nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj. Przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
1: Po reklamie.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: To Gloria Estefan w klimatach Latino Konga, a my za chwilę dowiemy się, kto będzie kolejnym uczestnikiem spektaklu Zobaczyć Piosenkę, kto pojawi się na widowni w Ursynowskim Centrum Kultury.
1: Na widowni pojawi się Gosia. Gosiu, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, ale witamy serdecznie.
1: Nie pojawisz się sama, tylko w towarzystwie męża, prawda?
2: W towarzystwie mojego męża Adama, tak.
1: Świetnie. Z tego, co pisałaś, to ma być forma podziękowania, tak?
2: Tak, forma podziękowania za to, że pomógł mi wdrapać się na Rusinową Polanę w tamten piątek i potem zejść z tej Rusinowej na Wiktorówki po tych schodach, a ja mam chorą nogę, więc naprawdę jestem mu bardzo wdzięczna, bo chciałam tam być jeszcze w swoim życiu. Nie wiem, czy ostatni raz, czy nie, ale chciałam tam być i dopięłam swego, a on mi w tym bardzo pomógł.
1: To bardzo gratulujemy, no i super widoków też gratulujemy. A tak, skąd będziecie jechali do Warszawy?
2: Nie, my jesteśmy z Warszawy. My byliśmy na urlopie króciutkim.
1: Świetnie, no to nie macie daleko w takim razie rzut beretem. Dobrego spektaklu życzymy.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Dzięki, do usłyszenia. Teraz pora na piosenkę przygotowaną no właśnie na specjalny moment.
0: Dokładnie tak, wyciągamy album zatytułowany Avalon, to ósma i niestety ostatnia studyjna płyta zespołu Roxy Music. Ukazała się w maju 1982 roku, nagrana w tym najbardziej klasycznym składzie grupy Roxy Music, czyli Brian Ferry, wokalista, Andy McKay, saksofony, Phil Manzanera, gitara. Red Davis zadbał o brzmienie tej płyty wspólnie z muzykami. Większość utworów napisał Brian Ferry. Tytułowa piosenka z tego krążka to utwór Avalon, który już teraz Państwu przypominamy.

0: jedyna niepowtarzalna. Cher od wielu dekad na scenie cały czas nas cieszy niezmiennie.
1: A teraz przeniesiemy się w rok 1991. Wtedy ukazał się trzeci studyjny album Annie, płyta Shepard Moons, i z tego krążka pochodzi klimatyczny utwór Caribbean Blue.

0: Radio Plus.
1: Reklama. Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
2: fresh. Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
5: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemiec.

0: holenderska grupa Shorts, Come on Sava, czyli jak się macie, mamy nadzieję, że dobrze w ten poniedziałek, ostatni tydzień wakacji, jeszcze przed nami.
1: A w tym ostatnim tygodniu wakacji ja zapraszam jeszcze na wieczorne spotkania od 20 do 22. Przeboje z nutą nostalgii w wakacyjnych klimatach zmiksowane non-stop, a kończymy dzisiejszą przebojową pocztę wielkim przebojem Leonarda Cohena, piosenką Dance Me to the End of Love.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta. Radio Plus.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Dywizjonu 303. Nowoczesna inwestycja w Pruszczu Gdańskim. Mieszkania od 26 do 82 metrów kwadratowych z ogródkami, balkonami i funkcjonalnymi układami. Nowoczesność połączona z elementami historii. Przeszklone klatki schodowe, cichobieżne windy i wiele innych udogodnień podnoszą komfort mieszkańców. Lokalizacja w spokojnym otoczeniu z łatwym dostępem do centrum. Teraz mieszkania w promocyjnych cenach. Wejdź na www.szymichowski.pl.
1: Po reklamie.

0: Radio Plus. Usłyszał zarzuty i nie przyznał się do winy. Kierowca, który w Krakowie wjechał na chodnik i zabił młode małżeństwo. Tysiące piorunów dla Wojska Polskiego. Szef MON-u podpisał dziś umowę na 8 miliardów złotych. Iga Świątek spada w rankingu WTA, jest już na 8 miejscu. Minęła 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Są zarzuty dla kierowcy, który w Krakowie wjechał na chodnik i uderzył w młode małżeństwo. Kobieta i mężczyzna zginęli, a ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Hubert B. odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Do zdarzenia doszło w sobotę na skrzyżowaniu ulic Solnej i Nadwiślańskiej.
1: Przesłuchiwany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż przyczyną tego, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi. Stracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych. Podał również, iż nie poruszał się z nadmierną prędkością.
0: Mówił prokurator Marek Boroń z prokuratury okręgowej w Krakowie. Sąd właśnie rozpatruje wniosek o tymczasowy areszt dla Huberta B. Pioruny dla polskiego wojska. W zakładach MESKO w Skarżysku Kamiennej szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał dziś kontrakt na produkcję kolejnych kilku tysięcy sztuk tej broni. To systemy przeciwlotnicze, które stały się hitem eksportowym w całym NATO.
2: Dokonujemy kolejnej przełomowej umowy w historycznym dniu, kiedy zawieramy największy kontrakt na pioruny. To jest produkt eksportowy Rzeczpospolitej. To jest najlepsza marka ze Skarżyska Kamiennej, z województwa świętokrzyskiego, z Polski.
0: Rakiety Piorun potrafią strącać drony, śmigłowce i pociski manewrujące na dystansie do 6,5 km. Dziś ministerstwo podpisało umowę na 8 miliardów złotych. Odpowiedzą za pobicie i porwanie. Dwaj mężczyźni powiązani ze środowiskiem pseudokibiców Zagłębia Lubin z zarzutami trafili do aresztu. O szczegółach nasza reporterka Hanna Stachowiak.
3: Napastnicy zaatakowali pod blokiem, mieli użyć niebezpiecznego narzędzia, a potem odjechać dwoma autami. W jednym z nich był porwany mężczyzna. Kryminalni namierzyli ich w kilka godzin.
4: Z uwagi na realne zagrożenie życia i zdrowia pobitego mężczyzny, policjanci natychmiast rozpoczęli szeroko zakrojone działania,
3: informuje podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Pokrzywdzony z obrażeniami trafił do szpitala.
0: Podejrzani trafili do aresztu na 3 miesiące, grozi im 8 lat więzienia. Wiemy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minister energii podał maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,57, a oleju napędowego 7,61. To oznacza, że w porównaniu do dziś ceny wszystkich rodzajów paliw pójdą nieco w górę. Przypomnijmy, program CPN został przywrócony na 2 ostatnie tygodnie wakacji.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Iga Świątek spadła z 5 na 8 miejsce światowego rankingu WTA. To po odpadnięciu w półfinale turnieju w Cincinnati. Na czele niezmiennie od października 2024 pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. A przypomnijmy, w niedzielę startuje US Open. Świątek poinformowała, że nie weźmie udziału w rywalizacji mixtów i koncentruje się na przygotowaniach do singla.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Poznaliśmy 10 nominowanych do tegorocznej Nagrody Okulary Księdza Kaczkowskiego. Wśród nich są też 2 osoby związane z Pomorzem.
7: W tym roku otrzymaliśmy 96 zgłoszeń do Nagrody Okulary Księdza Kaczkowskiego. Była to naprawdę bardzo, bardzo duża liczba i też bardzo zróżnicowana. To były osoby prywatne, fundacje, zrzeszenia, także grupy nieformalne, także bardzo szeroki zakres.
6: Konkurs Okulary Księdza Kaczkowskiego organizują wspólnie Fundacja Jego Imienia, Miasto Sopot, Marszałek Województwa Pomorskiego oraz Miasto Puck. Laureat otrzyma nie tylko statuetkę, ale i nagrodę finansową w wysokości 50 tysięcy złotych. Do końca 2027 roku ma być gotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa kompleksowej modernizacji Teatru Miniatura w Gdańsku. Celem jest stworzenie nowoczesnego, bardziej funkcjonalnego obiektu odpowiadającego potrzebom widzów, artystów i pracowników. Miejski Teatr Miniatura jest instytucją kultury miasta Gdańska. W repertuarze ma spektakle dla dzieci, młodzieży i rodzin. Po południu dużo chmur i mało słońca. Taki stan ma się utrzymać do końca dnia. Wieje słaby wiatr z północy. Na termometrach mamy 19 stopni, ciśnienie bez zmian, 1017 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I to jest przebój. Jeden z najczęściej granych w historii rozgłośni na całym świecie tych radiowych polis. Every Breath You Take. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: Albano w wyjątkowo regowych rytmach i volare w Radiu Plus jeszcze cały czas rozkołysanie. Ostatni tydzień wakacji przed nami, także wyciskamy go jak przysłowiową cytrynę. I ostatni tydzień naszej zabawy, pocztówka z wakacji w Radiu Plus, w której prosimy was o to, żebyście wysłali nam zdjęcie zrobione telefonem tego, jak spędzacie na urlopach swój wolny czas. Przy okazji napisali kilka miłych słów pozdrowień, a to wszystko można zrobić na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Do tego zachęcam, bo już dzisiaj za godzinę będę do kogoś dzwonił, żeby zapytać, jak spędzacie swój wakacyjny czas w prezencie pocztówki. Takie, jak to się dawniej wysyłało. Klasyczne, piękna, papierowa pocztóweczka, jedna z nas, z naszymi podpisami redakcyjnymi. No i do tego też pozdrowienia od nas, a druga czysta. Można komuś wysłać w prezencie i napisać, co się tylko chce. Mamy też zestaw letnich gadżetów, czyli koszulkę, zawieszkę na bagaż, smycz, pomadkę z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik kąpielowy. No, coś takiego, co się zawsze przyda.
1: Radio Plus.

0: Plus.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
3: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
8: Castorama!
9: W teorii okazje na ogród się skończyły.
8: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Po reklamie.
10: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

w oczekiwaniu na wieczór. Jennifer Lopez już daje nam taki przedsmak tego, co się będzie działo od 20 do 22, bo się będzie działo i tak aż do czwartku. Prywatka z Radiem Plus, ostatni tydzień wakacji. No i korzystamy, nie zwalniając absolutnie tempa. No chyba, że tak wiecie, muzycznie, żeby złapać oddech, naładować baterię przed wieczorem. To teraz w tym pomoże nam Seweryn Krajewski. Czekasz na tę jedną chwilę.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. Do tego wszystkie zeszyty w promocji 5 plus 2 gratis. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. I podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
5: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.

0: Tylko teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: pamięć Zdzisława Sośnicka. I to prawie godzina 14. Michał Konopiński za chwilę i wiadomości.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus.
1: Grozi mu 8 lat więzienia. Kierowca, który wjechał na chodnik i śmiertelnie potrącił małżeństwo w Krakowie. 35 lat niepodległości Ukrainy. Europejscy liderzy przyjechali do Kijowa. Będzie też apel lekarzy po powrotach z wakacji. Chodzi o zmiany na skórze.

0: Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wcześniej usłyszał zarzuty, teraz sąd decyduje o tymczasowym areszcie. Chodzi o kierowcę, który w weekend wjechał na chodnik i zabił młode małżeństwo w Krakowie. Ich 8-miesięczne dziecko trafiło do szpitala. Mężczyzna po usłyszeniu zarzutów przekonywał, że stracił panowanie nad autem ze względu na nierówną nawierzchnię drogi.
1: Jeżeli jest ograniczenie do 30 km, a samochód jedzie 70, no to każdy, który ma prawo jazdy, jeździ pojazdem, wie, że ma świadomość tego, że porusza się dużo, dużo większą prędkością niż obowiązująca na danym odcinku drogi.
0: Mówił prokurator Marek Boroń z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Hubert B. odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Grozi mu 8 lat więzienia. Ukraińcy nie będą kartą przetargową w sporach stolic, mówił Wołodymyr Zełenski podczas obchodów 35. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę. Do Kijowa przyjechali liderzy m.in. Wielkiej Brytanii, Litwy, Estonii czy Mołdawii. Prezydent Ukrainy podziękował Ukraińcom, którzy walczyli i dziś walczą o niepodległość i dodał, że walka o suwerenność będzie trwała do skutku.
2: Ukraińcy
0: nie będą kostką brukową pod nogami carów i wodzów. Ukraińcy nie będą ulegać temu, w co nie wierzą i na pewno nie porzucą swojego marzenia, by żyć w niepodległym państwie. Życzenia Ukraińcom z okazji 35 lat niepodległości złożył m.in. premier Donald Tusk. Jak napisał na X-ie, my Polacy wiemy, co znaczy płacić najwyższą cenę za niepodległość. Wiemy, co znaczą słowa za wolność, waszą i naszą i dlatego naród polski jest dziś w Dniu Niepodległości Ukrainy całym sercem z walczącym narodem ukraińskim. To był błąd ludzki. Służby wyjaśniają wczorajsze testy systemów alarmowych na Zamojszczyźnie. Mieszkańcy Zamościa i 4 sąsiednich powiatów usłyszeli przez przypadek tak zwane ciche testy, które są rutynowo prowadzone na terenie województwa. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, tłumaczy rzecznik wojewody lubelskiego Marcin Bubicz.
3: Doszło do przypadkowego uruchomienia sygnału dźwiękowego w części tych syren. Jest to efekt błędu ludzkiego. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca, ale też jest efektem właśnie tej konieczności codziennego testowania tej sprawności tego systemu po to, abyśmy byli gotowi na każdą sytuację zagrożenia.
0: Przypomnijmy, syreny włączyły się w regionie na 3 minuty w niedzielę około 7 rano.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Po powrocie z wakacji sprawdźmy stan swojej skóry, apelują lekarze. Warto zwrócić uwagę, czy nie pojawiły się na niej nowe, niepokojące zmiany lub czy te, które już mieliśmy, się nie powiększyły.
5: Nowe znamiona pod wpływem słońca, jakieś zmiany melanocytarne mogą się pojawić i nie każda z nich będzie nowotworem. Nie na temat każdej należy panikować, nie spać i nie jeść, ale warto umówić się na wizytę dermatologiczną i to skontrolować.
0: Mówi dr Aldona Stachura ze Szpitala imienia Świętej Barbary w Sosnowcu. W Polsce każdego roku rozpoznaje się ponad 4000 przypadków czerniaka.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. W Gdańsku rozpoczęto kolejne prace związane z zabezpieczaniem przeciwpowodziowym. Rusza inwestycja przy kanale Ulgi dla potoku Strzyża.
7: Dzisiaj znajdujemy się w miejscu, które dzisiaj wygląda bardzo spokojnie, ale wtedy, kiedy są większe opady, to właśnie idący tutaj nieopodal kanał Ulgi, znajdujący się w zlewni potoku Strzyża, jest wyzwaniem.
6: Mówi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Prace mają zakończyć się w marcu 2028 roku. Zakończyła się instalacja 111 monopali stanowiących komplet fundamentów pod morską farmę wiatrową Baltica 2. Po zakończeniu palowania na fundamentach prowadzony jest montaż ponad 400 elementów wyposażenia dodatkowego. Prace nad tymi konstrukcjami, z których 75% powstaje w polskich zakładach, potrwają do końca 2026 roku. Baltica 2 po planowanym uruchomieniu w 2027 roku będzie jedną z największych morskich farm wiatrowych budowanych na polskich wodach Bałtyku. Jej moc pozwoli zasilić zieloną energią około 2,5 miliona gospodarstw domowych w Polsce. W Trójmieście i okolicach dalej sporo chmur na niebie i umiarkowane północne wiatry. Na termometrze mamy 19 stopni, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a biometr jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I klasyka, i Italo Disco teraz w Radio Plus. Savage, Only You. Dzień dobry, Janek Pasterski, 5 po 14.

0: Touching the Night i miło się zrobiło. 20 minut po godzinie 14, czyli dosłownie za chwilę na pewno będę do kogoś dzwonił w sprawie naszej zabawy. Pocztówka z wakacji z Radiem Plus. Czyli mamy jeszcze moment, prawda? Jeszcze pewnie jest chwila. Można zrobić zdjęcie tego, jak spędzacie swój urlop, ostatni tydzień wakacji, ale to było widać na drogach wczoraj, że jeszcze wiele osób zamierza korzystać do końca przez te najbliższe, no niespełna 7 dni. A w ogóle swoją drogą to sierpień kończy nam się dopiero w poniedziałek po weekendzie. No to jeszcze chwila. Dajcie znać na radio+.pl na naszej stronie internetowej. Zróbcie zdjęcie swoim telefonem komórkowym, jak spędzacie swój urlopowy czas, co akurat robicie, może jakoś aktywnie, bo też wiele osób na przykład właśnie w ten sposób odpoczywa i to myślę jest dobry wybór. Radio+.pl można też napisać pozdrowienia, dla nas będzie nam miło. My w prezencie mamy pocztówki, takie klasyczne, jak to się niegdyś wysyłało. Jedna jest podpisana redakcyjnie przez nas i też mamy tam dla was pozdrowienia z tyłu, a do tego druga, zupełnie czysta, można wysłać komuś w prezencie. Na przykład, no i zestaw gadżetów letnich, koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i jeszcze ręcznik kąpielowy, który nieraz się przyda na różnego rodzaju wypady.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
3: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska 132.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
9: No wiem.
8: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
9: Ej, to już przesada.
8: No co, tego poziomu nie da się przebić.
10: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym.
11: Motor Centrum. Gdańsk, ulica Miałki, szlak 4/8. Motorcentrum.pl.
12: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
13: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
17: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
16: Od poniedziałku do środy mleko 3,2%, stąd takie dobre, 1,49 zł za litrowe opakowanie przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę, a kawa rozpuszczalna MK Cafe Premium Gold. Kup jedno opakowanie, drugie gratis. Kaufland.
6: Ale jesteś zadowolony.
18: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
18: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
19: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
20: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793 201 102. Powtarzamy 793 201 102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
21: Po reklamie.
22: Radio Plus.

0: Muzyka z wakacji w Radiu Plus.
1: Zaglądamy w Polskę. To takie głębokie spojrzenie i właśnie dozwoniłem się do Anety. Aneto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Wakacjujesz sobie dosyć aktywnie z tego, co napisałaś, bo na rowerze przemierzasz ten odcinek, tak? Od Świnoujścia aż po Mierze Wiślaną. Jak ci idzie?
2: No, powiem szczerze, że już skończyłam.
1: Aha.
2: 2 dni temu. Poszło bardzo dobrze, wyszło 590 kilometrów, pogoda dopisała, były piękne widoki, wspaniali ludzie po drodze, wielu rowerzystów, których serdecznie pozdrawiam, także urlop bardzo udany.
1: Okej, trasa R10 wzdłuż Bałtyku polecasz?
2: Polecam wszystkich. Bardzo piękna infrastruktura rowerowa, głównie asfaltowa, ale także odcinki przez las, wzdłuż morza, po jednej stronie morza, po drugiej jeziora. Pięknie, po prostu pięknie.
1: To dziękujemy bardzo za pozdrowienia z trasy od ciebie. Fajne wspomnienia na pewno zostaną na długo. My natomiast tak mamy dla ciebie w ramach akcji Pocztówka z wakacji w Radiu Plus właśnie 2 pocztówki klasyczne, jak to się dawno temu jeszcze słało. Jedna jest również z pozdrowieniami i naszymi redakcyjnymi podpisami, ale to oczywiście nie koniec, bo też gadżety letnie takie jak koszulka, zawieszka na bagaż, smycz, pomadka z SPF-em, okulary przeciwsłoneczne i ręcznik jeszcze kąpielowy do tego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję również. Dziękuję, do usłyszenia.

0: Radio Plus. Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii okazje na ogród się skończyły.
1: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. Teleekspres świętuje 40 urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela, 30 sierpnia. Port w Krynicy Morskiej. 40 lat Teleekspresu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Już od środy setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
5: Niskie ceny.

0: nagrody. Chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z lady tradycyjnej filet z piersi kurczaka. 18,99 za kilogram. Biedronka.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.

0: skuteczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Stevie Wonder na koniec tej godziny. To już prawie 15 w Radiu Plus. Za chwilę wiadomości.
1: Radio Plus.
2: Reklama.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Ile jest warte twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793-201-102. Powtarzamy 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
2: Po reklamie.
7: Let's go, girls.

0: Radio Plus.
1: Dwa pociągi na jednym torze w Kielcach. Za chwilę szczegóły. Oszukiwali na sprzęcie dla żołnierzy. Zatrzymało ich CBA. Mądrością jest być miłosiernym, mówi kardynał Ryś w Łagiewnikach. Minęła 15. Mikołaj Gronat, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. O krokot tragedii w Kielcach. Dwa pociągi znalazły się na jednym torze. Składy TLK Małopolska oraz Polregio zatrzymały się kilkadziesiąt metrów od siebie.
2: Maszynista pociągu

0: regionalnego. Pominął jeden z sygnalizatorów. W związku z tym dyżurny ruchu użył przycisku awaryjnego radiostop i doszło do wstrzymania ruchu pociągu.
1: Mówił Piotr Chamarnik z zespołu prasowego PKP. Na miejscu pracuje już komisja kolejowa. Maszynista był trzeźwy. Wojskowy przekręt na miliony CBA zatrzymało dwóch przedsiębiorców dostarczających wyposażenie dla żołnierzy.
2: Podejrzani wygrali dwa przetargi na wyposażenie osobiste żołnierzy dla jednostki wojskowej we Wrocławiu. W ramach realizacji umów jako dostawcy, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, podejrzani zataili niezgodność dostarczonego sprzętu ze specyfikacją zawartą w zamówieniu publicznym.
1: Mówił Łukasz Wawrzyniak z prokuratury w Poznaniu. Skarb państwa mógł stracić 20 milionów złotych. Zatrzymane grozi 10 lat więzienia.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Pierwsze sekcje zwłok ofiar wypadku na Węgrzech zostaną przeprowadzone w Polsce, jak zapewnia rzecznik prokuratury w Krośnie Marta Kolędowska-Matejczuk jeszcze w tym tygodniu.
4: Z informacji uzyskanych z prokuratury rejonowej w Miszkolcu wynika, że tamtejsze organy przeprowadziły tak zwane oględziny zewnętrzne i oraz badania obrazowe, natomiast typowej dla naszej procedury sekcji tam nie było.
1: Przypomnijmy, 16 sierpnia w katastrofie autokarowej na Węgrzech zginęło 12 polskich pielgrzymów. Wracali z Medjugorje.
3: Wiadomości Radia Plus.
1: Mądrością jest być miłosiernym, głupotą jest nie być, mówił wczoraj w krakowskich Łagiewnikach kardynał Grzegorz Ryś. Podczas pielgrzymki czcicieli Bożego Miłosierdzia metropolita krakowski przekonywał, że brak miłosierdzia jest brakiem mądrości.
5: O tym trzeba myśleć konkretnie. Popatrzcie na uczynki miłosierdzia. Mądrością jest przebaczać. Brakiem mądrości jest nie przebaczać. Mądrością jest upominać tych, którzy dopuszczają się zła. Głupotą jest nie nazywać zła po imieniu, ale właśnie w rozmowie w cztery oczy, która jest rozmową miłości.
1: W czasie tej pielgrzymki oficjalnie zainaugurowano też przygotowania do 25. rocznicy zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez świętego Jana Pawła II.
6: Wiadomości z Pomorza, Ignacy Motyliński. Archiwum Państwowe w Gdańsku zbiera pamiątki rodzinne związane z PKP z okazji obchodów setnej rocznicy działania. Mówi Tomasz Kukowski.
7: Jeden przekazał nam bilety kolejowe, między innymi tutaj z SKM-ki z Gdańska, a także otrzymaliśmy taką broszurę z 1938 roku, dokładnie rzecz ujmując, przedwojenną, dotyczącą taryfikatora biletów.
6: Przekazane dokumenty zostaną docelowo zdigitalizowane i trafią na stałe do zbiorów archiwum. Akcja trwa do 2 października. Do 31 sierpnia biegły ma wydać opinię dotyczącą stanu technicznego samochodu prezydenta Gdyni Aleksandry Kosiorek. Śledczy ustalają, w jakich okolicznościach doszło do poluzowania śrub w kołach pojazdu, którym podróżowała rodzina prezydent. Sprawa dotyczy zdarzenia sprzed dwóch weekendów, kiedy w trakcie podróży z auta należącego do prezydent Gdyni odpadło jedno z kół. Pojazdem kierował mąż prezydent Gdyni, a wewnątrz znajdowała się trójka ich dzieci. Południe na Pomorzu wciąż ze sporą ilością chmur i lekko przebijającym się słońcem. Termometry pokazują 19 stopni, ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, umiarkowany wiatr wieje z północy, a biometr nadal jest niekorzystny.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: I Rod Stewart, który nam teraz zaśpiewa When I Need You. Taki to standard muzyczny. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: radosne brzdąkanie na gitarce Los Lobos y La Bamba, no to taki numer, który sprawia, że nam się uśmiechy na twarzach same pojawiają. Tym bardziej, że sierpień jeszcze trwa, cały tydzień jeszcze korzystamy z wakacji, a jeśli tak, to każdego dnia do czwartku włącznie prywatka z Radiem Plus i tego typu numery, za które odpowiada Marek Sierocki, do 22 od godziny 20 dzisiaj, czyli dwie godziny bardzo przyjemnego wieczoru. Tak jak wspominałem, do czwartku włącznie, a piątek i sobota to taka wydłużona weekendowa wersja prywatki z Radiem Plus aż do północy, czyli co? Przed nami, krótko mówiąc, 6 naprawdę muzycznych wieczorów i tanecznych przy okazji. Takie tango i budka suflera to w Radio Plus już za chwilę.
1: Radio Plus. Radio Plus.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii możesz nadal myśleć o nowych drzwiach.
1: A w praktyce lepiej od razu jechać do Castoramy, gdzie tylko teraz za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice i klamki zwracają aż 200 zł na kupon. Akcja trwa do 24 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Po reklamie.

przykład na to, że z rodziną no nie tylko na zdjęciu dobrze się wychodzi, można też na scenę wyjść i całkiem ładnie wypaść. No i wracać na tę scenę przez wiele, wiele lat. Kelly Family and Angel w Radiu Plus, a dzisiaj mamy 24 dzień sierpnia. Ciekawe święto w kalendarzu, dzień zdegradowania Plutona, tak to się ładnie nazywa. I to jest rocznica daty, teraz czytam, kiedy Międzynarodowa Unia Astronomiczna uznała, że Pluton nie może zaliczać się do grona planet. Obecnie oficjalnie jest planetą karłowatą. To przykro mi jest trochę z tego powodu, że taka dyskryminacja nastąpiła. Mam nadzieję, że w dniu swojego święta, no, Pluton jest w dobrym humorze.

0: Radio Plus.
1: Reklama.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.

0: 50% taniej.
1: Akcja trwa od 26 do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.

0: Teraz tablet Oscalpad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
3: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
2: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
3: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
2: No w Brikomanie, a gdzie?
4: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus.
1: Jechał za szybko i zabił dwie osoby. Sąd aresztował mężczyznę. Europejskie armie kupują polską broń. Podpisano historyczny kontrakt. Powiemy też o rekordowo upalnym lecie w Europie. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ma trafić do aresztu na 3 miesiące. To decyzja sądu w sprawie kierowcy, który w weekend potrącił w Krakowie 3 osoby. Rodzice zginęli, a niemowlę walczy o życie w szpitalu. Hubert B. usłyszał zarzuty spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym.
2: Nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa, wyjaśniając, iż nie opanował pojazdu, była nierówna nawierzchnia drogi, tracił panowanie nad tym samochodem, chciał wyprowadzić ten samochód z poślizgu, co mu się nie udało, samochód się obrócił i uderzył w pieszych.
1: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Jutro w Krakowie marsz pamięci zabitej pary.
3: Wielokrotnie słyszeliśmy apele, że na ulicy Zabłocie dochodzi do notorycznego przekraczania prędkości.
1: Mówił Jakub Florczykiewicz z Platformy Komunikacyjnej Krakowa. Marsz pamięci odbędzie się jutro o 18:00. Sprawcy grozi 8 lat więzienia. Podpisano historyczny kontrakt na polskie pioruny. Przeciwlotnicze zestawy rakietowe dla wojska mają kosztować 8 miliardów złotych. Kupią je wspólnie Polska, Litwa, Łotwa i Norwegia.
4: To jest pokaz siły, odporności i pokaz tego, że Polska może być eksporterem sprzętu zbrojeniowego i może być liderem nie tylko w wydatkach na zbrojeniach, ale również w produkcji.
1: Mówił dzisiaj minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Do programu wspólnych zakupów polskiej broni chcą już dołączać kolejne europejskie kraje. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, ale prokuratura wciąż bada katastrofę na obozie żeglarskim na Mazurach. W czasie nawałnicy 6 sierpnia prawie 40 osób wpadło do wody. Śledczy sprawdzają.

0: dlaczego mimo ostrzeżeń jednostki wypłynęły z bazy.
1: Ustalamy, dlaczego mimo to te jednostki znalazły się na wodzie, dlaczego też wypłynęły z przystani po godzinie 17.
0: Mówił Daniel Brodowski z prokuratury okręgowej w Olsztynie. Jeden z nastolatków został wtedy ranny.
2: Wiadomości Radia Plus.
0: To było wyjątkowo upalne lato. W wielu krajach Europy padły historyczne rekordy temperatur. W Polsce w Słubicach odnotowano 40,5 stopnia Celsjusza, w Danii było 37, a na Sardynii termometry pokazały aż 48,4 stopnia. Według analizy agencji AFP po raz pierwszy od ćwierć wieku notowano noce z temperaturą powyżej 25 stopni.
3: Na Pomorzu sporo słońca, sporo fragmentów nieba bezchmurnego, ale chmury też się pojawiają, gdzie niegdzie również opady deszczu, miejscami dość intensywne. Na termometrach teraz od 18 do 20 stopni, wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1020 hektopaskali, temperatura w nocy około 11 stopni. Jutro dominować ma słońce, choć chmury też będą nam towarzyszyć, termometry we wtorek pokażą do 21 stopni.

0: Radio Plus, 8 minut po godzinie 16. Marek Dmochowicz, dzień dobry. Zapraszam na magazyn reporterów w poniedziałek 24 sierpnia. Oto dzisiejsze tematy.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach. W tym czasie w całej Polsce prowadzone są wzmożone kontrole policyjne.
2: Zwłaszcza teraz, kiedy ta pogoda jeszcze dopisuje, część osób będzie chciała wykorzystać ten czas i niestety czasami po prostu pochopnie, często w sposób nie do końca zorganizowany jeszcze na te wyjazdy będzie się wybierać. Także policjanci będą na pewno zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość pojazdów, które poruszają się po drogach.
0: Po ostatnim cyberataku na firmę dostarczającą oprogramowanie dla placówek medycznych Polacy masowo zastrzegają numery PESEL.
3: Kiedy usłyszałem o tym wycieku danych, no to pierwsza myśl była taka, że ktoś może wykorzystać moje dane i podszyć się pode mnie. No dlatego od razu postanowiłem zastrzec PESEL. Zajęło mi to kilka minut, a przynajmniej dzięki temu mam poczucie, że zrobiłem coś, żeby się zabezpieczyć.
0: W Gdynia Infobox wciąż można zobaczyć wystawę, która łączy dorobek kilku pokoleń gdyńskich twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej.
4: Kolekcja jest z Gdańska, ale wybrane eksponaty to eksponaty robione przez gdyńskich bursztynników i taki był zamysł. Miasto Gdańsk chciało sprezentować Gdyni na stulecie coś wyjątkowego, wypożyczyć wystawę z bardzo cennymi eksponatami, ale podkreślić również to, że ten gdyński pierwiastek w Gdańsku cały czas jest obecny.
0: Ja o tym wszystkim będziemy mówić w pierwszej części magazynu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 17 minut po godzinie 16. Przed nami ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Wzmożone powroty z wypoczynku do domów i często długa, wyczerpująca podróż. Policjanci w tym czasie czuwają nad bezpieczeństwem. Jak zawsze w tym okresie na drogach w całej Polsce prowadzą wzmożone kontrole. Na taki policyjny patrol z mikrofonem wybrała się Magda Gliszczyńska.
2: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof, ruch drogowy. Powód kontroli jest prędkość 66 na 50, 16 km za szybko.
3: Często właśnie przekraczana jest prędkość, to jest to najczęstsze przewinienie kierowców.
2: Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń.
3: Troszeczkę za szybko pan jechał, dlaczego? Zamyślił się pan?
4: Za dużo obowiązków.
3: Stara się pan jeździć bezpiecznie?
4: Jak najbardziej. Jak do tej pory to nie było źle.
3: Rozpoczęliśmy ostatni tydzień wakacji, na drogach wzmożony ruch. To są i te wyjazdy ostatnie wakacyjne, ale też powroty. Na co zwracają uwagę policjanci? Ja dzisiaj na taki patrol wybrałam się z komisarz Eweliną Stróżką z Mazowieckiej Policji. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Jak widać, rzeczywiście policjanci mają dużo pracy od samego rana z nowym tygodniem. Na co szczególnie zwracają uwagę?
5: Przez całe wakacje tak naprawdę, drodzy państwo, policjanci prowadzą te wzmożone działania na drogach. Ale ten ostatni tydzień faktycznie, zwłaszcza teraz, kiedy ta pogoda jeszcze dopisuje, część osób będzie chciała wykorzystać ten czas i niestety czasami po prostu pochopnie, często w sposób nie do końca zorganizowany jeszcze na te wyjazdy będzie się wybierać. Także policjanci będą na pewno zwracać uwagę przede wszystkim na prędkość pojazdów, które poruszają się po drogach, na trzeźwość kierowców, ale też na sposób przewożenia pasażerów, przede wszystkim dzieci w pojazdach, bo to jest bardzo ważna rzecz. Pamiętajmy, że wybierając się w taką podróż z całą rodziną czy ze znajomymi, nie jesteśmy odpowiedzialni tylko za siebie, ale również za te osoby, które przewozimy.
3: Niestety mimo apeli i mimo tych wzmożonych kontroli nie brakuje wypadków tych najgorszych, tych ze skutkiem śmiertelnym. Tak było również podczas tegorocznych wakacji.
5: Tak, drodzy państwo, i tutaj warto wspomnieć o naszej policyjnej mapie wypadków ze skutkiem śmiertelnym, która w tym roku po raz ósmy ruszyła wraz z początkiem wakacji i w tym momencie mamy na niej 251 tych czarnych punktów, które świadczą o tym, że tam doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W ostatniej dobie, tylko w ostatniej dobie było to 5 takich zdarzeń. Także, drodzy państwo, to jest 5 ogromnych tragedii. A tak naprawdę te 251 czarnych punktów na tej mapie obrazuje to, jak te wakacje dla niektórych się skończyły.
3: Powroty na pewno się będą odbywać. Przede wszystkim o co powinien zadbać taki kierowca? No, na pewno ta prędkość, która bardzo często zabija, ale też co powinien sprawdzić przed rozpoczęciem podróży powrotnej do domu, bo wiadomo, że ten relaks, wypoczynek, rozluźnienie na pewno towarzyszyło w takim wakacyjnym czasie.
5: Tak, i tutaj mówiąc wypoczynek, właśnie mamy na myśli to, że ten kierowca przede wszystkim to, że na tym urlopie odpoczął, to jednak musi się wyspać. Ta trzeźwość już ten dzień wcześniej musi być zachowana, żebyśmy wsiadali za kierownicę. To, że po trzeźwemu wiadomo, ale czasami ten syndrom dnia następnego tak zwany jest też tak samo groźny. Czyli pamiętajmy, że ta nasza psychomotoryka jest bardzo ważna, zwłaszcza kiedy mamy przed sobą masę kilometrów. Warto tutaj przypomnieć o tym, że wiadomo, że wybierając się w ogóle na jakiekolwiek dłuższe wyjazdy, zawsze sprawdzajmy ten stan techniczny naszego samochodu, chociaż te podstawowe układy. I tutaj warto też wspomnieć, że nadal jeszcze, drodzy państwo, możemy zgłosić do kontroli autobusy, którym podróżują nasze pociechy, bo tutaj te kolonie jeszcze trwają, te wyjazdy zbiorowe jeszcze trwają, te ostatnie powroty jeszcze będą. I o tyle, o ile możemy zgłosić taką kontrolę autobusu też na miejscu tutaj wyjazdu, ale możemy to również zrobić, kiedy nasze dziecko będzie wracać z tej podróży, dlatego że taki wykaz kontroli, tych miejsc kontroli autobusów jest ogólnodostępny na stronie policji, każdej stronie komendy tak naprawdę, od komendy głównej przez komendy wojewódzkie, komendy powiatowe i obowiązuje na terenie całej Polski.
3: To zdarzenie bardzo tragiczne w skutkach na Węgrzech pokazało, że jednak warto stosować się do każdego przepisu, przestrzegać każdą zasadę, którą oczywiście warto zachować na drodze.
5: Tak, drodzy państwo, i tutaj musimy wiedzieć, że jeżeli taki autobus turystyczny jest wyposażony w pasy bezpieczeństwa, mamy obowiązek te pasy zapiąć. Tłumaczmy to też naszym dzieciom, naszym pociechom. To jest niezwykle istotne. Oczywiście te autobusy są oznakowane, często są naklejki informujące o tym na szybach. Często kierowca również informuje, no ale niestety nie jest w stanie ten kierowca przejść i sprawdzić całego autobusu, więc ta nasza świadomość i budowanie świadomości u naszych dzieci jest niezwykle istotna.
3: My w czasie wakacji, my jako Radio Plus rozdawaliśmy apteczki dla właśnie zmotoryzowanych. Ważna rzecz, w którą samochód powinien być wyposażony.
5: Jest to niezwykle istotna rzecz, drodzy państwo, jeżeli chodzi o taką apteczkę i ta apteczka też powinna być wyposażona w odpowiedni sposób. powinniśmy mieć do niej łatwy dostęp, powinniśmy wiedzieć, co się w niej znajduje. Także warto się wcześniej z tym zapoznać i takie apteczki, które często są dostępne do kupienia, czy na stacjach benzynowych, czy w marketach, warto jest też doposażyć, żeby mieć jeszcze tego wyposażenia, tych opatrunków więcej i przede wszystkim wiedzieć, jak tego użyć.
3: Oczywiście życzymy bezpiecznych powrotów, bezpiecznych podróży. O tym wszystkim opowiadała dzisiaj komisarz Ewelina Stróżka z Mazowieckiej Policji. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
5: Dziękuję bardzo.
0: A na patrolu z mikrofonem była Magda Gliszczyńska. Magazyn reporterów Radio Plus do 18:00, a za chwilę o tym, jak bardzo czujni są Polacy po ostatnim cyberataku na firmę dostarczającą oprogramowanie dla polskich placówek medycznych.
6: Generalnie, co do zasady, powinno być tak, że banki powinny strzec środków swoich klientów i dlatego są właśnie instytucjami zaufania publicznego. Niemniej w przypadku wycieku danych powinniśmy przede wszystkim wykazywać się nadmierną czujnością.
1: Wakacje z Radiem Plus.
7: Reklama.
8: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert.
12: 40 lat, tysiące wydań i miliony spotkań przed telewizorem. TeleExpress świętuje 40. urodziny, a wielki finał jubileuszu już 30 sierpnia w Krynicy Morskiej. W samo południe spotkajmy się w porcie. Przed nami dzień pełen emocji, dobrej zabawy, teleekspresowych niespodzianek i atrakcji dla całej rodziny. Niedziela, 30 sierpnia. Port w Krynicy Morskiej. 40 lat TeleExpressu. Świętujmy razem. Do zobaczenia.
13: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60%. Kosiarka spalinowa Stalnej 2,3 kW z napędem tylko za 799 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 700 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
15: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
16: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
17: No.
16: A tamta to jest mega.
17: Mega, mega.
18: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
19: Po reklamie.

0: popołudniowy program Radia Plus, 27 minut do godziny 17. Wracamy do sprawy, w której blisko 19 milionów Polaków zostało objętych skutkami cyberataku na firmę MyDoctor, dostawcę oprogramowania dla placówek medycznych.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A wyciekły wtedy dane osobowe, w tym numery PESEL, a także wrażliwe informacje dotyczące zdrowia. Po ujawnieniu informacji Polacy masowo zaczęli zastrzegać numery PESEL. Czy to rzeczywiście skuteczna ochrona, przed czym nas zabezpiecza, a co zrobić, kiedy ktoś wykorzystał już nasze dane i zaciągnął na nie zobowiązania finansowe? O tym w materiale Karoliny Marcisz.
2: To jeden z największych wycieków danych osobowych w historii Polski. W wyniku cyberataku na firmę dostarczającą oprogramowanie wykorzystywane przez placówki medyczne wyciec mogły nie tylko imiona, nazwiska czy numery PESEL, ale również szczególnie wrażliwe informacje dotyczące zdrowia, leków i recept. Wyciek danych milionów Polaków wywołał lawinową reakcję. Tysiące osób ruszyły do urzędów, a kolejne zastrzegają swoje numery PESEL przez internet, mówi pan Kamil, który natychmiastowo zastrzegł numer PESEL.
3: Kiedy usłyszałem o tym wycieku danych, no to pierwsza myśl była taka, że ktoś może wykorzystać moje dane i podszyć się pode mnie. No, dlatego od razu postanowiłem zastrzec PESEL. Zajęło mi to kilka minut, a przynajmniej dzięki temu mam poczucie, że zrobiłem coś, żeby się zabezpieczyć. Namówiłem też swoją mamę i babcię, żeby zrobiły to samo i pomogłem im przejść przez tę całą procedurę. Szczególnie w przypadku starszych osób takie rzeczy mogą być stresujące, więc warto im pomóc. Oczywiście wiem, że samo zastrzeżenie numeru PESEL nie rozwiązuje wszystkich problemów, ale teraz bardziej uważam na podejrzane SMS-y, telefony.
2: Tylko w Warszawie w ciągu kilku dni złożono kilka tysięcy takich wniosków. A w skali kraju liczba zastrzeżeń sięgnęła już około 1,7 miliona. Zastrzeżenie numeru PESEL ma przede wszystkim chronić nas przed finansowymi atakami kradzieży tożsamości. Ale co w sytuacji, kiedy mimo wszystko ktoś spróbuje zaciągnąć na nasze dane kredyt albo pożyczkę? Czy odpowiedzialność zawsze spada wtedy na bank lub instytucję finansową? Mówi Szymon Grabowski, specjalista do spraw prawa finansowego.
4: Generalnie, co do zasady, powinno być tak, że banki powinny strzec środków swoich klientów i dlatego są właśnie instytucjami zaufania publicznego. Niemniej w przypadku wycieku danych powinniśmy przede wszystkim wykazywać się nadmierną czujnością. Powinniśmy uważać na to w razie czego, jakie informacje posiadamy. Gorąco zachęcam do tego, żeby weryfikować swoje dane w Biurze Informacji Kredytowej w BIK-u z uwagi na to, że tam są wszelkie możliwe informacje na temat wszelkich zobowiązań, które dla danej osoby są przypisane.
2: Co zrobić w sytuacji, kiedy dostaniemy wezwanie do spłaty kredytu, pożyczki czy innego zobowiązania, którego nigdy nie zaciągnęliśmy? Gdzie w pierwszej kolejności zgłosić taką sytuację? Jak udowodnić, że padliśmy ofiarą kradzieży tożsamości?
4: W takiej sytuacji powinniśmy przede wszystkim od razu poinformować policję, zwrócić się do instytucji finansowej, że do takiej sytuacji doszło, przeprowadzić całą procedurę reklamacyjną. W razie czego również zweryfikować, czy tylko w tej jednej instytucji doszło do takiej sytuacji. Możliwie jak najwięcej przygotować informacji na temat tego, kiedy to się stało, w jakich okolicznościach, kiedy się o tym zorientowaliśmy. To nam bardzo ułatwi walkę ze skutkami, czy przeciwdziałanie skutkom wyłudzeń kredytów, czy innych zobowiązań.
2: Wyciek danych to problem, którego nie da się cofnąć, ale możemy ograniczyć jego konsekwencje. Zastrzeżony PESEL to jedno z narzędzi ochrony. Jednak równie ważna jest czujność i szybka reakcja. Jeśli ktoś próbuje wykorzystać nasze dane. Po takim wycieku warto nie tylko zabezpieczyć PESEL, ale także zachować szczególną ostrożność wobec telefonów, SMS-ów czy wiadomości, w których ktoś prosi o podanie jakichkolwiek danych czy przelew pieniędzy. Karolina Marcisz, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus 20 minut do 17. Jeszcze w tej części magazynu powiemy o wystawie, na której można podziwiać pracę twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej, a którą można zobaczyć w gdyńskim infoboksie.
1: Eksponaty są przepiękne i zachęcam wszystkich, żeby przyszli i zobaczyli, jak z bursztynu, który jest darem natury, można zrobić prawdziwą sztukę.
2: Reklama.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach, a teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 132.
5: Słuchaj, Marian.
6: No?
5: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
5: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
5: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
5: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
7: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z tobą do Brikomana.
9: No, bo mają wszystko taniej.
8: A jeszcze jakiś?
9: Bo mają najlepszy wybór.
8: No i?
9: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
8: Ciekawe, co jeszcze?
9: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
10: W Brikomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Ticurilla Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe. Teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense, kawa mielona, 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus, 13 minut do godziny 17. Teraz zaproszenie na wystawę, którą przygotowano w ramach kampanii promującej Gdańsk jako światową stolicę bursztynu, ale ekspozycję zobaczymy w Gdyni.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Zostało jeszcze tylko kilka dni. W Gdynia Infobox można za darmo zobaczyć wystawę, która łączy dorobek kilku pokoleń twórców biżuterii i sztuki bursztynniczej od prac sprzed 60 lat po całkiem nowe realizacje. Ekspozycję przygotowano z okazji stulecia Gdyni. Ignacy Motoliński sprawdził, co dokładnie można tam zobaczyć.
2: Gdynia Infobox przy Świętojańskiej. Na ścianach biżuteria i rzeźby z bursztynu. Niektóre powstały jeszcze w latach 60., inne kilka miesięcy temu. To wystawa Gdyński Szlif, Gdańska kolekcja. Dzieła gdyńskich twórców, które na co dzień znajdują się w zbiorach Muzeum Bursztynu, oddziału Muzeum Gdańska. Powstała z okazji stulecia Gdyni i wstęp jest bezpłatny, a zwiedzić można ją jeszcze tylko przez tydzień.
3: Kolekcja jest z Gdańska, ale wybrane eksponaty to eksponaty robione przez gdyńskich bursztynników i taki był zamysł. Miasto Gdańsk chciało sprezentować Gdyni na stulecie coś wyjątkowego, wypożyczyć wystawę z bardzo cennymi eksponatami, ale podkreślić również to, że ten gdyński pierwiastek w Gdańsku cały czas jest obecny.
4: Eksponaty są przepiękne i zachęcam wszystkich, żeby przyszli i zobaczyli, jak z bursztynu, który jest darem natury, można zrobić prawdziwą sztukę.
2: Dla władz miasta to przede wszystkim symbol, dowód, że stuletnia Gdynia ma własną szkołę artystyczną, ale za tym symbolem stoją konkretne nazwiska i konkretny warsztat. Jednym z twórców jest Sławomir Fijałkowski.
5: No, mamy kompetencje do tego, żeby pokazywać, że umiemy go obrabiać, no nie tylko w najprostszy sposób, ale też tworzyć zaawansowane projekty. Teraz przy pomocy technik komputerowych, przy pomocy druku 3D.
2: To indywidualne spojrzenie artysty, szersze środowiskowe spojrzenie na to, czym dziś jest bursztynnictwo i jako rzemiosło, ma Dorota Cenecka z gdyńskiego cechu rzemiosł artystycznych.
6: Przekrój artystów właśnie pokoleniowy, czyli Maria i Paweł Fedrychowicz, po Emilię Kochut, która robi bardzo nowoczesne formy i pokazuje zupełnie inne wzornictwo.
2: O tym, że tradycja nie stoi w miejscu, przekonuje jednak najlepiej najmłodsze pokolenie twórców. Wśród prezentowanych prac są też realizacje Emilii Kochut.
7: To były moje takie pierwsze eksperymenty z bursztynem. Bardzo interesował mnie kontrast, łączenie żywicy naturalnej, jakim jest bursztyn, z żywicą syntetyczną. No i na podstawie tych kontrastów zaczęłam tworzyć biżuterię, która, miałam nadzieję, będzie takim świeżym spojrzeniem, nowym spojrzeniem na projektowanie biżuterii bursztynowej, która od wielu lat jednak była dosyć tradycyjnie traktowana i oprawiana w srebro. Ja chciałam coś zmienić, trochę zaszaleć, w związku z tym, że byłam wtedy na studiach wzornictwa przemysłowego właśnie na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, no to naturalnie się gdzieś to połączyło. No jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa, bo zawsze się śmiałam, że zajmuję się bursztynem, czyli surowcem, który jest bardzo kojarzony z Gdańskiem, natomiast myślenie moje, mój styl projektowania jest o wiele bardziej zbliżony do gdyńskiego, do właśnie takiej prostoty, czystości formy.
2: Kilkadziesiąt obiektów, kilka dekad historii i jedno pytanie, które zadaje sobie każdy z twórców. Czym właściwie jest dziś gdyński szlif? Odpowiedzi można szukać w Gdynia Infobox jeszcze tylko do niedzieli 31 sierpnia. Wstęp, jak zawsze na tej wystawie, bezpłatny. Ignacy Motyliński, Radio Plus.
0: 9 minut pozostało do 17, to wszystko w pierwszej części magazynu, a w drugiej m.in. zaproszenie do biegania o szczecińskim półmaratonie, który został właśnie zaliczony do korony polskich półmaratonów. Powiemy po 17. A za chwilę Mikołaj Gronat będzie miał dla nas najświeższe wiadomości.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Pewnie nie myślisz jeszcze o świętach. A teraz już myślisz. Nie potrzebujesz świętego Mikołaja, by odebrać Hyundai'a i20 teraz i zapłacić tylko połowę. Nowym autem pojedziesz nad morze albo w góry. Potem będzie Sylwester, Wielkanoc i wakacyjne wypady. Aż tyle czasu masz na spłatę drugiej raty, gdy wybierasz Hyundai'a i20. Połowę płacisz za rok. Korzystasz już teraz.
4: Hyundai Gołębiewski. Starogard Gdański, ulica Lubichowska, 130.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Teraz sok tłoczony Bracia Sadownicy, różne rodzaje, tylko 4,49 za butelkę 750 ml. A jogurt Mlekowita typ grecki tylko 2,99 za opakowanie 400 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
0: Po reklamie.
9: Radio Plus.
10: Opublikowano wizerunek podejrzewanego po śmierci mężczyzny w Krakowie. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. To ostatni tydzień wakacji. Policja wzmacnia kontrolę na drogach. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Krakowska policja szuka sprawcy i prosi świadków o pomoc. Opublikowano wizerunek mężczyzny, który może mieć związek z brutalną napaścią na osiedlu willowym. Pobity 36-latek zmarł. W tej sprawie zatrzymano 9 osób, ale zostały zwolnione.
11: Dopiero po przeprowadzeniu dodatkowych badań biegli będą w stanie określić przyczynę śmierci i czy tą przyczyną śmierci było pobicie. Cały czas trwają czynności intensywne policji zmierzające do wykrycia sprawców tego pobicia.
10: Mówił Mariusz Boroń z krakowskiej prokuratury. Ofiara została zaatakowana przez grupę mężczyzn związanych ze środowiskiem kibicowskim.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Minister cyfryzacji ostrzega urzędników, którzy odmawiają transkrypcji zagranicznych małżeństw tej samej płci. Od wczoraj obowiązują przepisy, które to umożliwiają. Nie wszystkie urzędy chcą jednak dokonywać transkrypcji.
12: Oczywiście są i takie, które mówią, że nie będą chciały tego realizować i wszystkie te urzędy, tych urzędników, wójtów czy burmistrzów przestrzegam, że nierealizowanie prostego rozporządzenia, które pozwala na transkrypcję aktu małżeństwa zagranicy w Polsce, to łamanie prawa.
10: Mówił minister Krzysztof Gawkowski. Dziś nowe akty małżeństwa otrzymało 11 par jednopłciowych. Rozporządzenie w tej sprawie to efekt orzeczeń Unijnego Trybunału Sprawiedliwości i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Polski Episkopat podkreśla, że nauczanie Kościoła katolickiego wskazuje, iż małżeństwo jest związkiem jedynie kobiety i mężczyzny. Są zarzuty po pożarze targowiska w Katowicach. W nocy z piątku na sobotę spłonęło kilkanaście boksów. Nikt nie ucierpiał. Zatrzymano 23-latka ze Zabrza.
13: Mi się wydaje, że to specjalnie. Tutaj dostał pan budowę, zezwolenie z Urzędu Miasta na budowę synagogi w tym miejscu.
14: Bardzo mi szkoda, bo tu dużo kupowałam. I dzisiaj też przyjechałam zobaczyć. Zawsze tu coś kupiłam taniego, fajnego. Bardzo mi to brakuje.
15: Powiem szczerze, trzeba usunąć te zgliszcza i nowe budy postawić.
10: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Aleksandra Grochowska.
9: Wiadomości Radia Plus.
10: Rozpoczął się ostatni tydzień wakacji, a to oznacza duży ruch na drogach i wzmożone kontrole policji.
16: Dzień dobry panu, młodszy aspirant Liszka Krzysztof Rudro.

0: drogowy. Powód kontroli jest prędkość 66 na 50, 16 km za szybko. Poprosiłbym dowód osobisty od pana, jeżeli pan posiada. Bardzo często się zdarza, że kierujący nie stosują się do ograniczeń na obszarze zabudowanym.
1: Nie mam nic przeciwko temu, żeby tak było.
2: Troszeczkę za szybko pan jechał. Dlaczego? Zamyślił się pan? Czy...
1: Nie za dużo obowiązków, proszę pani.
2: Stara się pan jeździć bezpiecznie?
1: Jak najbardziej.
3: Z policją i kierowcami rozmawiała Magda Gliszczyńska. Od początku wakacji na drogach w Polsce zginęło 251 osób. Tylko wczoraj 5.

Rano na Pomorzu sporo słońca, sporo nieba bezchmurnego, ale gdzieniegdzie pojawiają się przelotne opady deszczu. Termometry pokazują od 18 do 20 stopni, wiatr umiarkowany północno-wschodni, ciśnienie 1020 hektopaskali. Temperatura w nocy około 11 stopni. Jutro słonecznie, więcej chmur w pierwszej części dnia, a potem trochę nieba bezchmurnego w regionie. Termometry pokażą we wtorek do 21.

0: 7 minut po godzinie 17. Marek Dmuchewicz, zapraszam na drugą część magazynu Reporterów. Co w niej?
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: A w tej części między innymi coś dla biegaczy. Przyjrzymy się szczegółom startującego w ten weekend w Szczecinie półmaratonu, który właśnie został zaliczony do korony polskich półmaratonów.
2: Absolutny rekord. Rekord był w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy 4600 biegaczy dorosłych i 1000 dzieci. W tym roku do biegaczy dorosłych dopisało się 2000 osób. Mamy 6630 tam kilka osób mamy na liście startowej biegu dla dorosłych, plus 200 osób na biegu wirtualnym, no i plus 1000 dzieci.
0: Trwa rekrutacja do seminariów duchownych w Polsce. Kandydaci mogą zgłaszać się jeszcze do 4 września. Sprawdzimy w magazynie, jakie warunki muszą spełnić.
3: Zawsze najpierw zapraszamy kandydata na rozmowę taką przedwstępną, w trakcie której zadajemy pytania troszkę o swoją historię życia, historię powołania, pierwsze poważne myśli o kapłaństwie i na bazie tej rozmowy zapraszamy na rekrutację formalną, na którą potrzeba już zgromadzić pewne dokumenty.
0: Na koniec magazynu pojawią się oczywiście aktualności z Watykanu. Zapraszam.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: Radio Plus, prawie 17 minut po 17. Różne formy biegania cieszą się w Polsce niesłabnącą popularnością. W okresie wakacyjnym lubiący starty w maratonach też mają gdzie pobiegać. Na przykład w Szczecinie.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Korona polskich półmaratonów to prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez Polskie Stowarzyszenie Biegów za ukończenie w ciągu roku kalendarzowego co najmniej 5 z 11 wyznaczonych biegów w Polsce. Do tego grona ostatnio przyjęty został bieg odbywający się już od 47 lat w Szczecinie. Szczegóły Małgorzata Tobiasz.
2: Półmaraton Szczecin wywodzi się ze szczecińskiej dwudziestki, której początki sięgają 1980 roku. Impreza przeszła przez ewolucję nazw i formatów, m.in. półmaraton Gryfa, stając się jednym z najstarszych i największych cyklicznych wydarzeń biegowych w regionie, gromadzącym obecnie blisko 7 tysięcy uczestników. Mówi Marcin Paprocki, dyrektor półmaratonu szczecińskiego.
3: Absolutny rekord. Rekord był w ubiegłym roku, gdzie mieliśmy 4600 biegaczy dorosłych i 1000 dzieci. W tym roku do biegaczy dorosłych dopisało się 2000 osób. Mamy 6630 tam kilka osób mamy na liście startowej biegu dla dorosłych, plus 200 osób na biegu wirtualnym, no i plus 1000 dzieci. Czyli razem to jest blisko 8000 osób. Oczywiście trasa się różni od ubiegłego roku. No, najważniejszą zmianą jest to, że jest nie na dwóch pętlach, tylko na jednej pętli, więc nie biegniemy dwa razy tego samego, tylko cały czas coś nowego. W stosunku do ubiegłego roku trasa pierwszej dziesiątki, czyli to, co się dzieje pomiędzy starty, jest na Jasnych Błoniach pod Urzędem Miejskim. Biegniemy, no mówiąc najkrócej, w kierunku wału Frobrego. Wracamy z powrotem obok Galaksy, Centrum Handlowego Galaksy, przez to duże skrzyżowanie. Wracamy z powrotem i to jest pierwsza dziesiątka i później druga dziesiątka to jest biegniemy Wojska Polskiego, zajmujemy dwa pasy, biegniemy w kierunku Jeziora Głębokiego, zawijamy tam w kierunku Arkońskiej i biegniemy drugą stroną Wojska Polskiego z powrotem. I to jest druga dziesiątka.
2: Biegają dorośli, ponad 4 tysiące mężczyzn i ponad 2,5 tysiąca kobiet z Polski, Warszawa, Wrocław, Poznań czy Kraków, ale także z Wielkiej Brytanii czy z Niemiec. A do tego swoich sił spróbują także najmłodsi.
3: Bieg dla dzieci, no bieg pirata, to robimy równolegle od 12 lat, od długiego, długiego czasu, na pewno z 8, na pewno powyżej 8 lat, jeśli nie 10, mamy limit na poziomie 1000 uczestników i ten limit co roku wyczerpywany, więc może to nie jest taka powszechna informacja, ale bieg dla dzieci na poziomie 1000 uczestników to jest naprawdę jeden z największych biegów dla dzieci w Polsce, z czego się cieszymy. Na razie tego limitu nie powiększamy, bo on tak jak widać się wypełnia do samego końca, ale się wypełnia. Przez 2,5 godziny 1000 dzieciaków w takich falach sobie biegnie, tam jest fajna muzyka, fajna atmosfera, zachęcam, żeby przyjść, zobaczyć, bo one są tak śmiesznie poprzebierane i takie sympatyczne te dzieciaki są, że niektóre płaczą, niektóre się cieszą, każdy dostaje medal, ale to jest taka formuła, to też jest ważne dla nas, to jest taka formuła, która ma zachęcać dzieci do biegania, bo można puścić dzieci na 500, 600 czy 700 metrów, tylko one się strasznie przy tym męczą, a tak małych dzieci chcemy zachęcać, a nie chcemy ich zniechęcać, więc pokażmy, że to jest najpierw fajne. I dopiero później, jak one sobie zaczną biegać, to męczmy w cudzysłowie ich większymi dystansami. I ta formuła nam się od dawien dawien sprawdza. Mamy 100 metrów, które jest absolutnie kolorowe, z bramą startu, z bramą mety, z medalem, z atrakcjami. I dzieciaki, wiem, że przez tydzień później do przedszkola chodzą z medalami.
2: W tym roku bieg został przyjęty do grona korony polskich półmaratonów, prestiżowego wyróżnienia przyznawanego przez Polskie Stowarzyszenie Biegów. Starania o to trwały ponad 10 lat, przyznaje Marcin Paprocki, dyrektor półmaratonu szczecińskiego.
3: 10 lat chyba trwało nasze starania o koronę półmaratonów polskich. Trochę nam pandemia przeszkodziła, bo tam też taki jest czynnik frekwencyjny i absolutnie widać to właśnie w tym rekordach, że to korona to jest jakby słuszny kierunek. Weszliśmy do 10-11 eventów w Polsce, która jest w ramach tej korony. Chcemy być tak, żebyśmy byli wyróżniającym się tym eventem w koronie. Nie musimy się wyróżniać taką totalną frekwencją, czyli no, prawdopodobnie ciężko będzie przebić Poznań czy Warszawę. To są duże naprawdę eventy, kilkudziesięciotysięczne, ale my nie mamy ambicji, żeby być największym eventem w Polsce. My chcemy być najfajniejszym eventem w Polsce i do tego nie potrzeba 20 tysięcy ludzi, wystarczy 7 albo 6 albo 10.
2: 47. Półmaraton Szczecin połączył siły z hospicjum świętego Jana Ewangelisty w ramach akcji Bieg z Sercem. Uczestnicy wydarzenia mogli wesprzeć podopiecznych placówki poprzez wykupienie cegiełek charytatywnych podczas rejestracji. Zrobiło to ponad 1300 osób. Półmaraton już w najbliższą niedzielę, 30 sierpnia.
0: A szczegóły pytała Małgorzata Tobiasz. Magazyn reporterów Radia Plus do 18, a za chwilę zajrzymy sobie do seminariów duchownych, bo tam trwają rekrutacje.
4: Warto dać sobie szansę, pamiętając o tym, że seminarium to nie jest miejsce, z którego na pewno wychodzi się jako ksiądz, tylko to jest miejsce, w którym i też nie tylko rozeznaje się swoje powołanie, ale też dojrzewa jako człowiek.
1: Wakacje z Radiem Plus.
5: Reklama.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert.
8: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Odkurzacz przemysłowy Dewalt z 20-litrowym zbiornikiem ze stali nierdzewnej tylko za 299 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 150 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
11: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
10: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko? Zamów ją na Allegro. Teraz keyboardy, gitary i inne instrumenty muzyczne z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
5: Po reklamie.

0: Popołudniowy program Radia Plus na zegarach 17.30. Trwa rekrutacja do seminariów duchownych w Polsce i tam zajrzymy teraz.
1: Miasto żyje latem. Wakacje z Radiem Plus.
0: Kandydaci mogą zgłaszać się jeszcze do 4 września, choć niektóre seminaria wydłużają terminy. Sprawdzimy, jakie warunki muszą spełnić kandydaci na księży i przyszłych zakonników i ocem Aneta Paszko.
2: W Polsce są obecnie 32 seminaria diecezjalne i międzydiecezjalne, 33 zakonne i 2 misyjne. Rekrutacja odbywa się na podobnych warunkach. Termin 4 września nie jest ostatecznym, bo niektóre seminaria indywidualnie wydłużają czas, na przykład do 20 września. Jakie warunki muszą spełniać kandydaci, mówi ksiądz Błażej Węgrzyn, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie.
3: I zawsze najpierw zapraszamy kandydata na rozmowę taką przedwstępną, w trakcie której zadajemy pytania troszkę o swoją historię życia, historię powołania, pierwsze poważne myśli o kapłaństwie. I na bazie tej rozmowy zapraszamy na rekrutację formalną, na którą potrzeba już zgromadzić pewne dokumenty. Odbywają się też wtedy testy psychologiczne.
2: Obecnie w seminarium trwa rekrutacja kandydatów z 3 diecezji: warszawskiej, łowickiej i polowej. Jak podkreśla ksiądz Węgrzyn, seminarium to dobre miejsce, nawet jeżeli nie jesteśmy pewni powołania.
3: Warto dać sobie szansę, pamiętając o tym, że seminarium to nie jest miejsce, z którego na pewno wychodzi się jako ksiądz, tylko to jest miejsce, w którym i też nie tylko rozeznaje się swoje powołanie, ale też dojrzewa jako człowiek, który lepiej się komunikuje sam ze sobą, potrafi na przykład nazywać swoje myśli, uczucia, rozmawiać o nich, ale też jako człowiek, który wie, że chce być po prostu chrześcijaninem w swoim życiu, niezależnie od tego, jak się to życie potoczy.
2: Z Poznania, Bydgoszczy, a nawet Krakowa w czerwcu na Nowy Rok zgłosiło się już 5 kandydatów do jedynego takiego ogólnopolskiego seminarium dla starszych kandydatów do święceń 35 plus w Łodzi. Tu rekrutacja wygląda inaczej, opowiada ksiądz dr Karol Litawa, rektor seminarium.
4: Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich panów, którzy są ochrzczeni stanu wolnego, bądź są wdowcami, czy po stwierdzeniu nieważności małżeństwa również. Między 35 a 60 rokiem życia, z maturą, ponieważ są to studia wieńczone obroną pracy magisterskiej z teologii. Nasza rekrutacja trwa cały rok praktycznie.
2: Na nowych kandydatów czekają także zgromadzenia zakonne, jak franciszkanie, dominikanie, salezjanie czy jezuici. Jakie są różnice w rekrutacji, opowiada jezuita, duszpasterz powołań, ojciec Michał Kłosiński.
5: Zasadniczo w zakonie i u nas, i myślę, że wielu innych, no to jest taki czas, żeby to był rok takiego poznawania się. I w ciągu tego roku kandydat mógł przyjechać na skupienie do Warszawy. W ramach tego roku również jest propozycja rekolekcji ignacjańskich. Już dla tych, którzy są nastawieni, że w danym roku już będą wstępować, zaproszenia do Gdyni, do naszego jedynego w Polsce dla 2 prowincji nowicjatu. Kandydaci mogą podpytać nowicjuszy, jak to jest na tym pierwszym roku. I kiedy jest decyzja, to w czerwcu zapraszamy na tak zwane egzaminy.
2: W tym roku prawdopodobnie 2-letni nowicjat rozpocznie 11 kandydatów z całej Polski. Życie zakonne wymaga specyficznego powołania, dlatego rozeznanie trwa nieco dłużej, dodaje ojciec Kłosiński.
5: Życie zakonne jest na całe życie. To jest bardzo poważna decyzja. Chcemy, żeby ta decyzja była dobrze przemyślana. Ważne jest to, żeby też ta osoba mogła zobaczyć te mury nowicjatu chociażby. Wstąpienie do zakonu wiąże się z wejściem w pewną duchowość też. U nas duchowość ignacjańska i to też jest takie zaproszenie, czy ta duchowość smakuje temu kandydatowi, nie? Bo się nie wstępuje na próbę też, to też jest ważne.
2: Ilu ostatecznie kandydatów zostanie w seminariach duchownych i zakonnych, będzie wiadomo pod koniec września. Kandydaci wszelkie informacje znajdą na stronach internetowych i mediach społecznościowych seminariów w Polsce. Aneta Paszko, Radio Plus.
1: Wakacje z Radiem Plus.

0: 21 minut do 17 w dzisiejszym magazynie reporterów. Jeszcze pojawią się aktualności z Watykanu. Już za chwilę.
1: Reklama.
2: Patrz, Barbara, ale no? Media Expert jest mega.
1: No.
2: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błysk i wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
8: Przemysław Kral, małym świadkiem koronnym. Czy szef Zonda Krypto pogrąży prawicę? Dzień niepodległości Ukrainy. Więcej nas łączy niż dzieli. Nowoczesna armia. Nasze pioruny zmorą Rosjan.
7: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Bo w mediaexpert tanie masz.
9: Po reklamie.

0: aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: Leon XIV spotkał się z przedstawicielami Ordynariatu Polowego Portugalii. W najsłabszych trzeba dostrzec Chrystusa, powiedział papież do przedstawicieli Hiszpańskiej Federacji Marsodety. Watykan podał program rozpoczynającej się wizyty arcybiskupa Paula Richarda Gallaghera w Rosji. Ksiądz Łukasz Bankowski, aktualności z Watykanu. Przedstawiciele portugalskiego duszpasterstwa wojskowego przybyli do Rzymu z okazji 60-lecia jego ustanowienia. Leon XIV przypomniał o wartościach ważnych w służbie wojskowej, o posłuszeństwie, dyscyplinie, lojalności, odpowiedzialności i odwadze. Papież za wzór wskazał im ewangelicznego setnika z Kafarnaum, który potrafił łączyć odpowiedzialność za innych z pokorą wobec Boga.
2: Jeśli z jednej strony ten żołnierz był świadomy swojej władzy, to z drugiej, wobec Syna Bożego, ukazał siłę wiary i odwagę pokory. Człowiek bowiem, niezależnie od tego, jak wielką ponosi odpowiedzialność, jak wielką sprawuje władzę i jak bardzo jest nienaganny, zawsze pozostaje głodny nieskończoności i spragniony wieczności.
1: 150 przedstawicieli Federacji Marsodeto z Toledo spotkało się z Leonem XIV z okazji 45-lecia organizacji. Wspiera ona osoby z niepełnosprawnością intelektualną i porażeniem mózgowym oraz ich rodziny. Papież podkreślił wartość ich codziennej, często niewidocznej pracy.
3: Una tarea ardua, indudablemente.
2: Jest to niewątpliwie trudne zadanie, wymagające wiele ukrytej pracy, której nikt nie widzi i którą tylko Bóg może wynagrodzić. Jednocześnie wielką radość daje odkrywanie w obliczu każdego człowieka samego Jezusa Chrystusa. Umiejętność dostrzegania w życiu osób najsłabszych i najbardziej bezbronnych spojrzenia Chrystusa, który zwraca się do nas z wezwaniem, pozwala nam wzrastać jako społeczeństwo ludzkie i chrześcijańskie.
1: Sekretarz do spraw relacji z państwami i organizacjami międzynarodowymi będzie przebywał w Rosji od 25 do 28 sierpnia. Wizyta będzie miała wymiar dyplomatyczny, ekumeniczny i duszpasterski.
4: Jutro papieski przedstawiciel spotka się z ministrem spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej Siergiejem Ławrowem, a także z metropolitą Antonim, który kieruje Wydziałem Zewnętrznych Stosunków Kościelnych Patriarchatu Moskiewskiego. Z kolei w środę zaplanowane jest jego spotkanie z Jurijem Uszakowem, prezydenckim doradcą do spraw polityki międzynarodowej. W czwartek 27 sierpnia arcybiskup Gallagher spotka się z duchowieństwem i osobami zakonnymi. Będzie przewodniczył mszy świętej w katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Moskwie, a następnie spotka się z biskupami.
1: 87 lat temu Pius XII wygłosił historyczne orędzie radiowe o pokoju.
5: Mulla!
4: Pius XII zwrócił się do rządzących i narodów w obliczu narastającego zagrożenia wojną. Jego słowa po 87 latach pozostają przejmująco aktualne. Wzywał przywódców do porzucenia oskarżeń i gróźb oraz do szukania porozumienia. Przypominał, że sprawiedliwość powinna opierać się na sile rozumu, a nie oręża. Niczego nie traci się przez pokój, wszystko może zostać stracone przez wojnę, powiedział wówczas papież.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
6: Wieści z Watykanu kończą dzisiejszy magazyn. 11 minut pozostało do 18, a za chwilę najświeższe wiadomości z kraju i zagranicy przedstawi Mikołaj Gronet.

0: jest tanio. Aż do niedzieli polskie pomidory malinowe teraz 53% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm. Pula środków to minimum 30 milionów złotych. Nie czekaj. Złóż wniosek o dofinansowanie w Agencji Rozwoju Pomorza. Nabór wniosków od 31 sierpnia do 28 października. Więcej informacji na www.arpgda.pl. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o Twój dobry sen. fdm.pl.
7: Po reklamie.
8: Radio Plus.
9: Koalicja chętnych w Kijowie, Unia i NATO potwierdzają wsparcie. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Za chwilę szczegóły. Wyborcy prawicowi wolą Facebooka, a lewicowi Instagrama. Tak wynika z nowego raportu CBOS. Minęła 18. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Państwa Unii Europejskiej i przedstawiciele NATO potwierdzili swoje zobowiązania do wsparcia Ukrainy. Dziś, w Dniu Niepodległości Ukrainy, w Kijowie odbyło się spotkanie tzw. koalicji chętnych. Polskę zdalnie reprezentował wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podziękował za wsparcie i zaapelował o pomoc przed nadchodzącą zimą. Będziemy wspólnie pracować, żeby zapewnić wsparcie Ukrainie przed zimą. To wyzwanie dla naszej energetyki. Poprosiliśmy wszystkich liderów państw, żeby w tak ważnym i trudnym dla nas czasie spotykać się częściej, kolejny raz we wrześniu. A właśnie teraz na Placu Zamkowym w Warszawie rozpoczynają się obchody Dnia Niepodległości Ukrainy.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Jest decyzja o tymczasowym areszcie wobec Marcina N. Jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa w powiecie zambrowskim.
10: Przede wszystkim ze względu na to, że podejrzany osobiście zna pozostałe osoby podejrzane w sprawie, jak również i świadków z tejże sprawy i po to, żeby wyeliminować ewentualne prawdopodobieństwo kontaktowania się podejrzanego ze świadkami i wpływania przez niego na przebieg postępowania, konieczna jest izolacja podejrzanego.
9: Mówiła Katarzyna Kluczek-Kapelewska z prokuratury w Zambrowie. W sumie w sprawie zatrzymano 9 osób, 4 wypuszczono. Przypomnijmy, w miejscowości Grądy, Woniecko na Podlasiu doszło do awantury. 28-latek został postrzelony w głowę. Za usiłowanie zabójstwa grozi dożywocie. Stabilizuje się sytuacja w kanale Gliwickim. Z powodu zakwitu złotej algi w ciągu tygodnia wyłowiono stamtąd 3 tony śniętych ryb. Mówi Linda Hoffman z Wód Polskich w Gliwicach.
11: Nie występują w tej chwili i nie są przez nas obserwowane świeże, nowe śnięcia ryb. Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb. Będziemy prowadzić obserwacje na wodzie i lądzie całej tej drogi wodnej.
9: W 6 sekcji kanału Gliwickiego nadal obowiązuje zakaz spożywania wody i łowienia ryb.
8: Wiadomości Radia Plus.
9: Wyborcy prawicowi wolą Facebooka, a lewicowi Instagrama. Tak wynika z nowego raportu CBOS. Z platform społecznościowych korzysta 2/3 Polaków. O szczegółach Olek Ruszkowski.
12: Po lewej stronie spektrum przeważa Instagram, Spotify, LinkedIn i Pinterest. Wyborcy z prawej strony kompasu politycznego preferują natomiast Facebooka, YouTube'a czy Twitcha. Co ciekawe, nie ma różnicy w przypadku portalu X. To, co łączy wszystkich Polaków, to brak ufności w to, co w mediach społecznościowych piszą politycy.
13: Jedynie 7% użytkowników ufa politykom, 14% w ogóle nie ufa informacjom z mediów społecznościowych.
12: Mówi Zuzanna Czarnecka, badaczka z CBOS. Ponad połowa Polaków stwierdziła też, że odczuwa negatywne skutki nadmiernego korzystania

na Pomorzu. Sporo słońca, sporo nieba bezchmurnego w środkowej i północnej części regionu przede wszystkim. Na południu pojawiają się przelotne opady deszczu. Termometry pokazują od 18 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany północno-zachodni. Ciśnienie bez zmian 1020 hektopaskali. Temperatura w nocy około 11 stopni. Jutro będzie słonecznie. Trochę chmur w pierwszej części dnia, potem dużo nieba bezchmurnego w regionie. Termometry pokażą we wtorek do 21 stopni.

Ruchome piaski, Warius Manx w Radiu Plus. Marek Dmachewicz, zapraszam na kolejną godzinę z przebojami z nutą nostalgii do 19. Między innymi Elton John, George Michael, The Hooters, Lou Bega. Spróbujemy też odpowiedzieć w tej godzinie na pytanie, dlaczego w narodzie jest coraz więcej abstynentów. Tak jest, abstynentów. Jakie są powody tego, że Polacy, zwłaszcza młodzi, dorośli, coraz rzadziej sięgają po alkohol? O tym w tej godzinie. Teraz The Bangles, Manic Monday.

0: Elton John w Radiu Plus. Mamy końcówkę wakacji, ale to wcale nie oznacza, że już nie ma co liczyć na ciekawe wydarzenia sportowe dla amatorów. No wręcz przeciwnie. W poprzedniej godzinie w Radiu Plus mówiliśmy o półmaratonie szczecińskim, który, przypomnę, odbędzie się w najbliższą niedzielę. No ale jeśli ktoś nie lubi się ścigać na pieszo, a ma rower, no to tego samego dnia, ale bliżej, bo w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym przy Centrum Handlowym Osowa odbędzie się MAKO TSL MTB Pomerania Maraton Gdańsk. I to przedostatnia edycja cyklu, która jest zarazem rundą Pucharu Polski w kolarstwie cross country. Rywalizować będą zarówno amatorzy kolarstwa górskiego, jak i czołowi zawodnicy z całej Polski walczący o punkty Pucharu Polski. Organizatorzy przygotowali 4 warianty rywalizacji dostosowane do wieku i stopnia zaawansowania, również dla najmłodszych, którzy będą się ścigać nawet na rowerkach biegowych. Wydarzenie to nie tylko wyścig, ale całodniowy piknik sportowy, podczas którego i na zawodników i kibiców czekać będą stoiska partnerów. Będzie strefa gastronomiczna z food truckami, będą atrakcje dla najmłodszych. Przypomnę, to wszystko w niedzielę przy Centrum Handlowym Osowa. 22 minuty po 18, a za chwilę w Radiu Plus o tym, że rośnie w naszym kraju liczba abstynentów i co może być tego przyczyną. Teraz tylko powiem, że to dobrze.
1: Reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
6: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
6: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
10: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na alior.bank.pl.
1: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
17: Ile jest warte Twoje auto? 30 tysięcy? 50? A może więcej? Nie zgaduj. Sprawdź. Grupa Zdunek Samochody Używane odkupi Twój samochód. Niezależnie od marki przygotujemy dla Ciebie atrakcyjną ofertę. Zadzwoń 793-201-102. Powtarzamy 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
18: Po reklamie.

0: O piciu teraz w Radiu Plus będziemy mówić, a może raczej nie piciu, bowiem z najnowszych badań CBOS wynika, że młodzi dorośli w Polsce coraz częściej rezygnują z alkoholu. Ogólny odsetek abstynentów w kraju rośnie, a zmiana ta ma charakter wyraźnej ewolucji pokoleniowej. Jakie są tego główne motywy? O to pytała Aneta Paszko.
1: Wyniki opublikowane przez CBOS wskazują, że świadomość zagrożeń związanych ze spożyciem alkoholu w Polsce systematycznie się zwiększa. Można nawet mówić o rekordzie, przyznaje Michał Feliksiak z Centrum Badania Opinii Społecznej.
2: Ten odsetek abstynentów jest obecnie rekordowy. On obejmuje około 1/4 dorosłych Polaków. Jeśli spojrzymy sobie na społeczno-demograficzne zróżnicowania tego sięgania po alkohol, no to nadal taką zmienną, która powiedziałbym, najsilniej różnicuje to, czy ktoś jest, czy nie jest konsumentem alkoholu, jest płeć. Mężczyźni znacznie częściej sięgają po alkohol niż kobiety.
1: Najczęściej wybieranym trunkiem jest wino, najrzadziej wódka. Jednocześnie najczęściej wskazywanym motywem rezygnacji z picia pozostaje dbałość o zdrowie, a zwłaszcza wśród seniorów, zauważa autor badania.
2: Przedstawiliśmy respondentom listę kilku takich powodów, pytając ich, dlaczego nie piją. Na plan pierwszy wysunęły się dwa aspekty. Po pierwsze aspekt zdrowotny, a po drugie aspekt brak wyraźnej przyczyny, brak potrzeby. O ile ten aspekt zdrowotny jest częściej podnoszone, co dość oczywiste przez osoby starsze, co prawdopodobnie jest związane z być może przyjmowanymi lekami, które kolidowałyby ze spożywaniem alkoholu.
1: Brak potrzeby picia najmocniej wybrzmiewa wśród młodych w przedziale wiekowym 18-24 lata. To ta grupa najbardziej podziela pogląd, że udana zabawa czy spotkanie towarzyskie nie wymagają obecności alkoholu. Rafał Porzeziński, dziennikarz i trener terapii uzależnień, podkreśla, że to właśnie przykład tego, iż można żyć w trzeźwości i być szczęśliwym.
3: Co to znaczy być szczęśliwym? No Radiu Plus to mogę śmiało powiedzieć, że szczęśliwy jest ten, który trwale i szczerze zmierza do świętości. Świętość, zaraz się ktoś oboży. To dla kogo? To dla Faustyny, dla Jana Pawła II. Dwie rzeczy są tylko potrzebne. I o nich mówi Jezus bardzo dobitnie. Kochaj i nie sądź. No to te dwie rzeczy, zarówno pierwsza, jak i druga, zawierają w sobie trzeźwość. Jedna w trzeźwość widzenia, a druga trzeźwość postawy. Bo jeżeli kocham, to nie tylko drugiego, ale też siebie. A w związku z tym nie wchłaniam trucizn, nie jestem toksyną jedną wielką.
1: Każdego roku w sierpniu w całej Polsce organizowane są różne inicjatywy, w tym kościelne, zachęcające do uwolnienia się od uzależnienia, bo to najtrudniejsze w drodze do wolności, podkreśla ksiądz dr Marek Dziewiecki, psycholog specjalizujący się w obszarach profilaktyki i terapii uzależnień.
4: Uzależnienia niszczą wolność najbardziej, bo człowiek uzależniony nałogowo szukuje samego siebie, wmawia sobie, że nie ma problemu. Nie wystarczy, że nie tracę wolności, że nie jestem tutaj naiwny. Muszę być szczęśliwy, bo w uzależnienia wpadają, także w uzależnienie behawioralne, tylko nieszczęśliwi, no bo chcą na chwilę choćby zapomnieć, że są nieszczęśliwi, chcą choćby chwilę ulgi. Żeby być radosnym, to trzeba żyć mądrze i w miłości.
1: Zdaniem ekspertów potrzeba jeszcze większej edukacji i dobrych przykładów. To pomaga, bo najnowsze badanie CBOS pokazuje, że społeczeństwo coraz bardziej dostrzega negatywne skutki picia. Powoli, ale zmienia się podejście Polaków do spożywania napojów wysokoprocentowych, mówi Feliksiak.
2: Większość badanych, 6 na 10, uważa, że alkohol pity w niewielkich ilościach również jest szkodliwy dla zdrowia. Nieliczni uważają, że ma jakieś korzystne właściwości. Ci najmłodsi badani odróżniają się w swojej postawie właśnie w tym aspekcie też od reszty społeczeństwa.
1: Moi rozmówcy podkreślają, że trzeźwość to propozycja dla każdego i nigdy nie jest za późno, by zmienić swoje życie.
0: No jakby nie patrzeć, o przyczyny spadku dochodu państwa z akcyzy pytała Aneta Paszko. No jednak jak słyszeliśmy, to o zdrówko chodzi w tym dzisiejszym niepiciu, choć z drugiej strony przecież mówiło się zawsze, wznosząc toast, na zdrowie. Ale zresztą papierosy też kiedyś się nazywały sporty. No ale tak było w PRL-u, w państwie na opak.
5: Wakacje z Radiem Plus.

Reklama. Kantory Conti zapraszają do strefy najkorzystniejszych cen walut. Teraz również do nowo otwartej placówki w centrum handlowym Cliff w Gdyni. Polski kapitał, szwajcarska jakość. Kantor Conti.pl.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl. Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
1: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
0: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl. To się opłaca.

0: Borystrzyc. Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
1: Po reklamie.

0: 19:00. Już za chwilę Mikołaj Gronet przedstawi najświeższe wiadomości z kraju, zagranicy. Przed wiadomościami jeszcze Lubega i Bugs Fizz.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: www.rmfbp.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
1: Wyobraź sobie poranek, w którym komfort idealnie łączy się z naturą. Poznaj inwestycje Silva w Straszynie od dewelopera Szymichowski. Nowoczesne osiedle otoczone zielenią, stworzone z myślą o Tobie i Twojej rodzinie. Teraz to idealny moment, by skorzystać z letnich ofert promocyjnych. Na wybranych etapach inwestycji miejsce postojowe w hali garażowej za pół ceny lub elastyczny harmonogram płatności. Wpłać 10% teraz, a resztę dopiero przed odbiorem mieszkania. Sprawdź na szymichowski.pl.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Spotkajmy się w salonach Dacia Zdunek w Gdańsku, Gdyni i Koszalinie.
4: Po reklamie.
5: Radio Plus.
6: Kolejne zatrzymania w sprawie skatowania mężczyzny w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem. Opiekowała się dziećmi pijana. Kończy się rekrutacja do seminariów. Można się zgłaszać do 4 września. Minęła 19. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Kolejne zatrzymania w sprawie brutalnej napaści na osiedlu willowym w Krakowie. W rękach policji są dwie osoby, które mogą mieć związek ze śmiercią 36-letniego Jakuba H.
7: Zatrzymaliśmy dzisiaj dwie osoby podejrzewane o związek z tym zdarzeniem. Poszczególny udział tych osób w tej sprawie będzie szczegółowo wyjaśniany przez naszych śledczych, którzy będą przesłuchiwać te osoby.
6: Mówiła Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Do ataku doszło w nocy z czwartku na piątek. Wcześniej mundurowi zatrzymali 9 osób, które po przesłuchaniu zostały zwolnione. Napaści miały dokonać osoby powiązane ze środowiskiem pseudokibiców.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Wojsko żegna Mirosława Różeńskiego. Zmarł były dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych oraz senator obecnej kadencji. Od kilku lat zmagał się z chorobą nowotworową. To był wzór oficera Wojska Polskiego. Tak wspomina go obecny dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, generał Marek Sokołowski.
8: Charyzma, wiedza, przywódczość i sposób dowodzenia krótko zwięźlej na temat. Przed postawieniem zadania, czy rozkazu, czy pewnych zadań do wykonania zawsze był czas na rozmowę i wysłuchania podwładnych odnośnie co myślą w tym temacie, jak myślą.
6: W ostatnich wyborach generał Różeński został senatorem trzeciej drogi.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Miała pilnować uczniów pod wpływem alkoholu. 60-letnia nauczycielka ze Szczecina stanie przed sądem za narażenie dzieci. Mateusz Tomaszewicz.
9: Do zdarzenia według śledczych doszło na początku tego roku na terenie jednej ze szczecińskich szkół podstawowych. Kobieta sprawowała opiekę nad kilkunastoma dziećmi. W chwili zatrzymania miała 1,7 promila alkoholu we krwi. 60-latka przyznała się do winy, nie była wcześniej karana.
6: Nauczycielce grozi teraz do 5 lat więzienia.
5: Wiadomości Radia Plus.
6: Wciąż można jeszcze zgłaszać się do seminarium. Jak mówi ksiądz Błażej Węgrzyn, prefekt Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie, warto dać sobie szansę.
10: Seminarium to nie jest miejsce, z którego na pewno wychodzi się jako ksiądz, tylko to jest miejsce, w którym i też nie tylko rozeznaje się swoje powołanie, ale też dojrzewa jako człowiek, który lepiej się komunikuje sam ze sobą, potrafi na przykład nazywać swoje myśli, uczucia, rozmawiać o nich, ale też jako człowiek, który wie, że chce być po prostu chrześcijaninem w swoim życiu, niezależnie od tego, jak się to życie potoczy.
6: Kandydaci do seminariów mogą się zgłaszać do 4 września.

Na Pomorzu jeszcze słonecznie, niebo na ogół bezchmurne. Niewielkie opady deszczu zupełnie na południu regionu. Termometry pokazują od 17 do 20 stopni. Wiatr umiarkowany północno-zachodni, ciśnienie 1020 hektopaskali. Nocą temperatura około 11 stopni. Jutro na ogół słonecznie, trochę chmur w pierwszej części dnia, potem niebo na ogół bezchmurne w regionie. Termometry pokażą we wtorek do 21 stopni.

Always Bon Jovi w Radio Plus. Marek Machowicz, zapraszam na jeszcze jedną godzinę z przebojami z nutą nostalgii do 20. Między innymi Sherm, Tlow, Papa Dance, Alphaville, teraz Irena Santor.

0: Cher w Radiu Plus, piosenka Dawna Mors, płyty Believe z 1998 roku. Cher, zanim stała się rozpoznawalną gwiazdą, śpiewała m.in. w chórkach w słynnym studiu Gold Star w Los Angeles. Jej głos można usłyszeć w legendarnych nagraniach innych wykonawców z lat 60. Między innymi w hicie Be My Baby grupy The Ronettes. No i ta piosenka już za chwilę w Radiu Plus.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Jeden bank, drugi bank. A gdzie ja znajdę tę najlepszą ofertę? Przestań błądzić i otwórz te właściwe drzwi. Na Bankier Smart sprawdzisz oferty wielu banków szybciej niż myślisz. Finanse podane jak na tacy. Porównaj oferty wielu banków i zgarnij nawet 1000 zł premii za założenie konta. Bankier Smart. Twoje drzwi do wielu banków. Wejdź na bankier.pl/smart. Wysokość premii i warunki zależą od wybranego banku. Szczegóły na bankier.pl/smart.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji. Pushin, Mumin, Snoopy i Harry Potter. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com wybrane artykuły szkolne 5+2 gratis. Wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

Taka ciekawostka teraz. Dziś mamy dzień zdegradowania Plutona. O co chodzi? To rocznica decyzji Międzynarodowej Unii Astronomicznej, która uznała, że Pluton nie jest planetą. A zapadła dokładnie 24 sierpnia 2006 roku podczas 26 Generalnego Zgromadzenia Międzynarodowej Unii Astronomicznej w Pradze. Astronomowie z całego świata przegłosowali wtedy nową, ścisłą, trzypunktową definicję planety. Pluton spełniał tylko dwa punkty tej definicji. Wbrew trzeciemu nie dominował nad swoją okolicą i oficjalnie został przeklasyfikowany na tak zwaną planetę karłowatą. Papa Dance teraz w Radio Plus. Na historii.

0: Reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
3: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. A teraz tylko 8,99 za opakowanie aż 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

Budka Suflera w Radio Plus. 10 minut pozostało do godziny 20. Na koniec tej godziny Maggie Reilly, Bonnie M. Ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę udanego wieczoru. Do usłyszenia. Marek Machewicz.

0: 793-201-102. Powtarzamy. 793-201-102. Grupa Zdunek Samochody Używane. Gdańsk, Miałki, Szlak 43.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Marek Sierocki, to jest Lato z nutą nostalgii. Przed nami dwie godziny zmiksowanych piosenek, które w większości kojarzą się z wakacjami. Na początek grupa Alphaville, Big in Japan, potem Radio di Luna Comanchero i kolejna włoska formacja Italian Boys w nagraniu Forever Lovers.

To była grupa Italian Boys, przed nami kolejny Włoch, Roberto Zanetti, czyli Savage w przeboju Time, potem Trio Scotch i Pictures i jeszcze jeden włoski wykonawca, zespół Wish Cave w nagraniu Last Summer.

0: To była włoska grupa Wish K w nagraniu Last Summer. Tak zakończył się pierwszy dzisiejszy miks. Radio Plus.
1: Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Zapraszamy do nowo otwartego salonu Fabryki Dobrych Materacy w Morskim Parku Handlowym w Gdańsku. Sprawdź materace i łóżka od polskiego producenta. Dbamy o twój dobry sen. fdm.pl.
2: Po reklamie.

0: Radio Plus. Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: Nasz drugi dzisiejszy miks otwiera Ronan Keating pierwszym solowym przebojem. To piosenka Life is a Roller Coaster. Potem Reed McCoy i MC Sar w nagraniu It's on You. Będzie też grupa London Beat w utworze You Bring on the Sun.

To był jeden z najsłynniejszych boysbandów na świecie, NSYNC i I Want You Back, a przed nami Digital Game. Zespół, który na warsztat swego czasu wziął wielki hit grupy Case and the Sunshine Band, piosenkę Please Don't Go. Potem Entrance i fragmenty oryginału w wykonaniu Roda Stewarta, czyli utwór Do You Think I'm Sexy. Będzie też Depeche Mode i Enjoy the Silence.

0: Michael Jackson utworem Black or White zakończył ten mix.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

Radio Plus. Reklama.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Ruszają dotacje unijne na projekty badawczo-rozwojowe dla pomorskich firm.

0: włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o moda JQ z Dunek. Gdańsk, Miałki Szlak 35.
1: Po reklamie.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To już trzeci dzisiejszy miks, a w nim Modern Talking, Brother Louie, potem Ryan Simmons i Lucky Guy. Będzie też grupa Blue System i My Bet Is Too Big.

Za nami formacja, którą kierował Dieter Bohlen, a przed nami trio Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', potem Sissy Catch, 'Cause You Are Young, a także Patty Ryan w przeboju You're My Love, You're My Life.

0: Marek Sierocki prezentuje Lato z nutą nostalgii.
1: To ostatni dzisiejszy miks, otwiera go Rick Astley piosenką Never Gonna Give You Up, potem Madonna i Holiday. Będzie też trio Big Fun w przeboju Blame It on the Boogie.

To był słynny hit Blame It on the Boogie, a przed nami Erta Kitty, Where is my man? Potem grupa London Boys Requiem, a także Tyler Dane w nagraniu Tell it to my heart.

Śpiewała Taylor Dane, a przed nami wielka ikona amerykańskiego show biznesu Whitney Houston i How I Know. Potem Liza Minnelli i muzycy grupy Pet Shop Boys. W przeboju Losing My Mind będzie też formacja Monte Cristo i Sherry Missile.

Grupa Monte Cristo utworem Sherry Missaje zakończyła nasze dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że w wakacje od poniedziałku do czwartku słyszymy się od 20 do 22, a w piątki i w soboty tradycyjnie prywatka od 20 do północy. Marek Sierocki, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Już jest nowy salon Vestion Gołębiewski w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19. Poznaj nowoczesne i wygodne SUV T77 oraz T90, a także komfortową limuzynę B70. Styl, technologia i komfort dostępne teraz nawet od 515 zł netto miesięcznie. Nie czekaj, przekonaj się, jak wygląda nowoczesna motoryzacja marki Vestion. Vestion Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Czekamy na Was w salonie.
0: Po reklamie.